0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam. Bartek Skonieczny jest tutaj ze mną w studio Meloradia, portal lm.pl.
5: Witam, dzień dobry.
4: A więc retroprasówka. Dzisiaj zaglądamy do starych konińskich gazet, czyli jak zawsze, a dzisiaj do lat 1984 i 1998. No i zaczynamy od tego starszego rocznika. Mamy artykuł na pół strony, ilustrowany zdjęciami Ryszarda Furmanka, na których są ciekawie ubrane panie w stroje ludowe. Chyba na pierwszy rzut oka widać, że to nie są polskie stroje ludowe.
5: Tak, bardzo ładne te stroje rzeczywiście. Takie czepce ozdobne, nawet niesiony taki... Jakieś naczynie jest chyba.
4: Tak, takie
5: przez
4: naczynie.
5: Przez pierwszą z pań. Jakieś pewnie takie też tradycyjne naczynie, chociaż nie wiem, nie znam się. Tytuł artykułu: w moskiewsko-konińskim korowodzie 4000 konijan zgromadziły w słoneczne, niedzielne popołudnie 20 maja taneczno-wokalne popisy uczestników korowodu przyjaźni. Imprezy zorganizowanej tradycyjnie przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wojewódzki Dom Kultury i Urząd Wojewódzki.
4: Atrakcja niedzielnego koncertu w amfiteatrze. Atrakcją był występ młodzieżowego zespołu pieśni rosyjskiej i tańca Podmoskowie z Moskwy. Zespół ten powstał niedawno, bo w 1980 roku z inicjatywy Moskiewskiego Towarzystwa Churalnego. W jego skład wchodzą młodzi pracownicy moskiewskich zakładów i instytucji. Kieruje nimi Władimir Borysowicz Sigałow, zasłużony pracownik kultury RSFSR. Radzieccy goście zaprezentowali bogaty program pieśni rosyjskich, utworów współczesnych i tańców wykonanych w wykonaniu chóru i solistów, imponowali świetnym wyszkoleniem muzycznym.
5: No, ładne wydarzenie, co prawda dzisiaj już niemożliwe do powtórzenia, przynajmniej w tym momencie. Chociaż, no wiadomo, nie z rosyjską kulturą, ale z kulturą zagraniczną cały czas mamy kontakt, bo przecież na przykład...
4: Dzień Koreański
5: był, tak? Przyjeżdżali Kolumbijczycy, chyba tutaj jakieś kontakty, jeśli dobrze pamiętam, to byli Kolumbijczycy z Końskim Teatrem Tańca, więc chciałem powiedzieć, że fajnie jakby takie rzeczy nadal się działy, ale w sumie potem pomyślałem, że no, w sumie jakoś tam nadal się dzieją, że...
4: Chińczycy są w Koninie też.
5: Tak, chociaż ich kultury jeszcze nie mieliśmy okazji.
4: Chyba nie było żadnego takiego wydarzenia.
5: Może to jest pomysł, żeby właśnie coś takiego spróbować zorganizować.
4: Tak, i to chyba tutaj powracamy do tego wydarzenia sprzed 42 lat. Amfiteatr, wydaje mi się, że jest.
5: Tak, chyba było nawet powiedziane, że to właśnie na amfiteatrze się działo.
4: Było gdzieś napisane w tekście, tak?
5: Tak mi się, albo sobie sam dopowiedziałem.
4: Bo widziałeś to zdjęcie.
5: Może tak. Tak. Jest amfiteatr. Rzeczywiście, chociaż tak nie widzimy, bo taki jest kadr wąski na samą scenę. No ale skoro występy były, to musiał być w dobrym stanie i służyć artystom.
4: No dobrze. To teraz pozostajemy w tematyce kulturalnej. Spotkanie odbyło się pomiędzy młodzieżą a z animatorami kultury. To spotkanie zorganizowane przez Radę Miejską PRON w Koninie i po tym spotkaniu spodziewano się wiele. Oczekiwano na burzliwą dyskusję, która miała zaowocować konkretnymi wnioskami, miała podpowiedzieć rodzaje rozwiązań, uwzględnić propozycje młodych.
5: Po jednej stronie stołu zasiedli przedstawiciele niemal wszystkich szkół średnich w Konina, po drugiej ci, których zawodem jest propagowanie kultury w społeczeństwie. Spotkanie przebiegł miał następujący. Na początku wstał jeden jeden dorosły, który przedstawił swój punkt widzenia, zaprezentował kierunki możliwości. Po nim stał drugi, który nieco rozwinął temat i tak dalej. Kiedy dorośli skończyli, na sali zaległa kłopotliwa cisza. Zawiedli nawet ci, którzy mieli zadane do domu pytania. I pewnie wszystko na tym by się skończyło, gdyby nie nerwowość dorosłych.
4: Z trudem dyskusja profesjonalistów z młodzieżą przerodziła się w dialog. Na początku, a trwał on ogromnie długo, był to monolog albo, jak kto woli, dialog między animatorami. Dopiero gdy na tapet wzięto nowy ośrodek kultury powstający w podziemiach amfiteatru i zaczęto wspominać o dyskotece, atmosfera się nieco ożywiła.
5: Rychło okazało się, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych form świadczeń kulturalnych, najbardziej potrzebne dobro duchowe, sprawa, której podporządkowuje się wszystko, od wyboru po zachowanie. A reszty w zasadzie nie było, bo jak twierdzi młodzież, zawodzą kanały informacyjne, brakuje plakatów, nikt uczniom szkół średnich nie chce powiedzieć, kiedy będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem, na zarzut braku ambicji, reakcji prawie nie było, chyba że za taką uznać prosimy nie generalizować, skoro taka wola.
4: Czyli spotkanie to jednym słowem wnoszę, że nie wyszło. Albo wynoszę raczej z tekstu, że nie wyszło.
5: Tak, no, że zabrakło jakiejś komunikacji, albo jak rozumiem, tutaj młodzież raczej była zainteresowana jednym tematem, a zawodowi twórcy kultury innymi tematami.
4: Albo to była taka ustawka, byleby się odbyło takie spotkanie.
5: Może tak być, no skoro przedstawili się wszyscy przedstawiciele szkół średnich.
4: I mając, nikt nie miał nic do powiedzenia.
5: Tak, nawet przedstawicieli szkół średnich, to myślę, że mieli ciekawsze rzeczy do roboty, to chyba mieli obowiązek po prostu tam się pojawić.
4: Tak, no i okazało się, że tylko dyskoteka jest w kręgu ich zainteresowań, jeżeli chodzi o kulturę, chociaż no nie przesądzamy, że tak faktycznie było. Domyślam się, że tak wcale nie było. W każdym razie taki ton tutaj dalej autora artykułu jest no z takim troszeczkę delikatnie
5: przekąsem
4: w stronę młodzieży. Tak, takie też masz odczucie, nie?
5: Tak. No ale to nic nowego, że młodzież się głównie chce bawić i może tam jakieś wyższe formy kulturalne, to tam owszem interesuje, ale raczej wąskie grono osób w tym wieku. Jak się dorasta, to potem człowiek może bardziej i szerzej się interesuje innymi formami kultury.
4: Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Dialog z kluczem. Tutaj listy od czytelników, jak to kiedyś było w lokalach usługowych, jak nie ci, którzy tam pracowali i obsługiwali, jak się czasem zachowywali, to wiemy, choćby z komedii Barei, a tu mamy potwierdzenie, że podobnie w Koninie w latach 80. niestety było.
5: 4 maja, parę minut po godzinie 6 rano. Kazimierz Biskupi. Do przystanku podjechały 2 autobusy. Wsiadłam do pierwszego. Tylnymi drzwiami, bo przednie były zamknięte. Przeszłam przez cały autobus, poprosiłam kierowcę o bilet do Konina.
4: Trzeba było wsiąść do tamtego autobusu, tam jeszcze wsiadają, a nie wybierać sobie autobusy.
5: Proszę pana, ja sobie autobusu nie wybierałam, po prostu wsiadłam do pierwszego z brzegu. A pan dziejecie nie do Konina?
4: Nie.
5: A dokąd?
4: Do Międzylesia.
5: Do Międzylesia, no dobrze, no to jak, dostanę ten bilet?
4: Nie wie pani, gdzie się bilety kupuje?
5: Wiem, ale trudno, żeby o tej porze kupić gdzieś bilet.
4: Trzeba było kupić wczoraj.
5: Proszę pana, nie zawsze jest taka możliwość. Przecież ma pan bilety, moje pan jedynie wziąć drożej?
4: Chyba może.
5: Może pan jedynie wziąć drożej.
4: Literówka. Niech pani ze mną nie dyskutuje, zdenerwował się kierowca. Ma pani szczęście, że akurat w Kazimierzu wysiadali, bo by pani wcale nie wsiadła.
5: A co, chciał pan jechać pusto do Konina? Spora liczba miejsc siedzących była wolna.
4: Niech się pani zamknie, dobrze? Skwitował moje pytanie.
5: Reszta wypowiedzi kierowcy nie była chyba zbyt cenzuralna, ponieważ była wymamrotana pod nosem. Może za pośrednictwem redakcji dowiem się, jaką łaskę wyświadczył mi kierowca autobusu numer rejestracyjny KNB321B, zabierając mnie do Konina, pisze pani Jadwiga.
4: Jestem ciekaw, co się potem stało z tym artykułem, czy on został przeczytany przez szefa PKS-u i ten wezwał na dywanik tego kierowcę? Jak myślisz?
5: Czy może raczej, no jak ktoś sobie pozwala na takie odzyski, to... A już to nie jest taki pierwszy artykuł, gdzie czytamy, że w tamtych czasach kierowcy bywali tacy niezbyt kulturalni, to może po prostu takim był standard, właśnie nikt nie za bardzo nie reagował.
4: To mogło tak trochę być, bo powiem szczerze, że w latach 90. jeszcze... Zdarzały mi się takie historie z kierowcami PKS-u, czy bardziej MZK jeździłem, że bywali tacy, którzy byli niemili. czego już dzisiaj na szczęście uświadczyć nie można.
5: To jeszcze były też czasy, gdzie właśnie też bilety można było kupić kierowcy. To też jeszcze pamiętam, to były lata już nawet 2000, bym powiedział. No i właśnie czasem marudzili właśnie, że tam za drobne, a nie, że nieodliczone pieniądze, a tu nie mam tych biletów, no i tak czasem bywało.
4: No tak, tak.
5: Dzisiaj
4: tak.
5: Chyba duży się kładzie nacisk właśnie na tą kulturę też u kierowców, sprzedawców też.
4: Chociaż kierowcy też nie mają lekko, bo ja znam kilku konińskich kierowców autobusów i im także zdarzają się bardzo przykre historie ze strony pasażerów.
5: A to prawda, no to czasem właśnie to powinno
4: nawet
5: dwie strony
4: takie,
5: działać.
4: Takie sytuacje zagrożenia bywały. Okej, no to lecimy dalej. A tutaj mamy takie zdjęcie, żeby pokazać, jak te czasy się różniły pod wieloma względami. Mamy tutaj kandydatów przedstawionych, bo wybory były, ale w ogóle na tym nie będziemy się skupiali. Potrafisz sobie wyobrazić, że ten pan na tym zdjęciu w 1984 roku jest 2 lata starszy ode mnie? Jak się nasz wygląd zmienił.
5: No, to prawda.
4: Ten pan wygląda jak 40-latek z serialu, a może nawet starzej.
5: Nawet starzej, tak pod 50 już bym powiedział. No,
4: no albo no, ja bym spokojnie dał z 55 lat no. Temu panu.
5: No tak.
4: Ale też ubiór robi swoje, oczywiście.
5: Ubiór też zaczes, bo takie...
4: Tak, tak, fryzura.
5: Włosy takie zaczesane właśnie trochę na te... No to nam się kojarzy po prostu z tymi latami 80-tymi, które dla nas się kojarzą z osobami właśnie 40-50 lat. I że to taka właśnie styl panował. Krawat, jakąś kratę. Taki szeroki jeszcze.
4: Tak. Zupełnie inne czasy. Zdecydowanie bardziej oficjalnie. Okej, okay, odkrywka. Czyli... historie, które kogoś na pewno dla kogoś drażniące były, a dzisiaj można to odbierać w kategoriach takiej ciekawostki, może nawet takiej, która w pewien sposób może śmieszyć. Tylko 1,5 kilo. Ja tak? W sklepach spożywczych bywa ryż błyskawiczny, który chętnie nabywają matki małych dzieci. Kupić go nie można, gdy kartka uprawnia do nabycia 0,5 kilograma ryżu, sklepy zaś oferują go w opakowaniach 0,75 kg. Na życzenie klientów nie wszędzie chcą panie sklepowe rozważać te porcje. Zamiast tego proponują kupno 1,5 kilograma ryżu na 3 kwitki. I w ten sposób klientka odchodzi z kwitkiem, zwłaszcza taka, która ma tylko jedną kartkę. Jak widać, handlowi wyobraźni nadal nie przybywa.
5: Proszę, no to ktoś nie pomyślał z tymi kartkami, żeby nie dopasować ich do objętości opakowań.
4: No, słabo. Co zamiast schabu?
5: Przykładem na niedostatek wyobraźni handlowców jest także i ta kwestia. Na kartce mięsnej każdemu należy się 30 dekagramów schabu i fajnie. Jeśli jednak schabu nie ma, to co się proponuje zainteresowanemu? Wołowinę z kością, oczywiście mrożoną. Klientki, bardzo są one niegrzeczne, nie godzą się na taką zamianę. Sklepowe mówią, że nie mają innych dyspozycji, w wydziale handlówko nie. Mówią, że nie wolno inaczej, choć prywatnie się z klientkami zgadzają. 30 maja w sklepie mięsnym przy Rondzie w Konie leżało dużo szynki z puszki, która zmieniła kolor w dusznym sklepie. Nie można jednak było jej kupić w miejscu z hubu. Może by jednak handel elastyczniej podszedł do reglamentacji?
4: Klientki też bywały bardzo niegrzeczne, chociaż, co ważne, prywatnie to się sprzedawczynie zgadzały z klientkami.
5: Tak.
4: No, ale służbowo ale już...
5: To już oficjalną wersję trzeba było podawać.
4: Służbowo już nie można było tej zgody wyrazić. No i ostatni tekst w tej odkrywce. Bez instrumentów przyszedł młody człowiek do redakcji i śmiał się przez łzy. Został wezwany w wyniku odwołania przed oblicze Wojewódzkiej Komisji Zajmującej się Reklamacjami Poborowymi. Odwoływał się wskutek kłopotów zdrowotnych. Wydawało mu się, że stanie przed komisją lekarską, która zgodnie ze swoją wiedzą orzeknie, czy powinien służyć w wojsku, czy też nie. Tymczasem Wojewódzka Komisja poprosiła grzecznie młodego człowieka, by usiadł, po czym utrzymała w mocy decyzję komisji niższego szczebla. Dlaczego utrzymała w mocy? Dlatego, że nie dokonała żadnych badań młodego człowieka z powodu braku słuchawek lekarskich i aparatu do mierzenia ciśnienia. Młody człowiek ma wątpliwości co do jakości decyzji komisji. Dziwny jakiś.
5: Jak to tak podważać? Zdanie wojskowych. To na oko pewnie ocenili.
4: Komisja bez słuchawek. To tak jak, nie wiem, ty byś przyszedł do pracy bez mikrofonu.
5: Bez laptopa.
4: Albo tak, no. Ciekawe, że w ogóle... Działała, przyjmowała, zapraszała ludzi do środka, tak? I jakieś decyzje podejmowała. No dobrze, 26 uczniów pierwszego LO w Koninie zostało pasowanych na obywateli.
5: Wyobraź
4: tak. 11 czerwca odebrali oni z rąk wiceprezydenta Konina Ryszarda Nawrockiego swe pierwsze dowody osobiste oraz złożyli obywatelskie ślubowanie. Otrzymane dokumenty dają im prawo już za kilka dni wzięcia udziału w wyborach.
5: Ale to bardzo fajna uroczystość, bym powiedział. Taka wiążąca młodego człowieka z państwem, pokazująca mu, że właśnie już teraz jest pełnoprawnym obywatelem.
4: No tak, tylko to spasowanych na obywateli, a przecież chyba jesteśmy obywatelami od urodzenia.
5: No tak, no może to jakoś inaczej można by określić, jako no właśnie nabycie tych praw wyborczych, ale sam fakt...
4: Wzruszyłeś się.
5: No tak, trochę tak, no ładne.
4: Okej, okay, to teraz...
5: Notabene ja od Ryszarda Nawrockiego chyba nie osobiście, ale też odbierałem dowód osobisty swój pierwszy, bo jak już był wójtem gminy Stare Miasto.
4: A, no tak.
5: A ja mieszkałem akurat w gminie Stare Miasto, tam składałem w urzędzie wniosek, no i właśnie podpisany, tak, tam było napisane...
4: Wydany dokument
5: przez gminy Stare Miasto pana Ryszarda Nawrockiego właśnie.
4: Takie to wspomnienia ma Bartek do wspomnień. Za chwilę wrócimy po krótkiej przerwie. To jest Retro Prasówka.
0: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Powracamy do Retro Prasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
5: I Mateusz Kiesiński, Meloradio.
4: No i czytamy dalej. Jesteśmy cały czas w 1984 roku. Kolejna odkrywka.
5: Kto da więcej? Jeden z najbardziej popularnych typów radiomagnetofonów kosztuje w sprzedaży detalicznej 11 tysięcy złotych. Może dlatego jest tak trudno dostępny. Taki sam radiomagnetofon oferowany jest w komisie w Turku za 14 tysięcy złotych. Właściciel po potrąceniu komisowej marży otrzyma za nieco mniej więcej tyle samo co za nowy. Nabywca zapłaci jednak 3 tysiące więcej i na pewno zastanowi się, kto tutaj bardziej spekuluje. Komis czy ten drugi?
4: Tak było, niełatwo było kupić sprzęt grający. Płyną nasze pieniążki. Kropla wody drąży skały. Gdy woda płynie ciurkiem, tworzą się jeziora. Jeszcze trochę, a doczekamy się takiego na Konińskim Zatorzu. To marnotrawienie, to marnotrawcze źródełko mieści się na terenie tamtejszej bazy kombinatu budowlanego. Tylko patrzeć, aż baza zamieni się w wyspę, a MPK zacznie wysyłać na zatorze amfibię. Była taka wizja wodnego świata.
5: Trochę tak.
4: Na twoim osiedlu.
5: Gdzie to był ten kombinat budowlany? Wiesz może?
4: Nie wiem.
5: Baza kombinatu, nie wiem. Też nie wiem.
4: Nie wiem. No to jest do
5: gdzie ustalenia. Gdzie to źródełko mogłoby powstać?
4: Na piątym osiedlu to wiem, że tam gdzie targowisko miejskie to była ta baza właśnie. Ale na zatorzu to nie wiem. Przy budowie zatorza jak to wyglądało. No i kolejna odkrywka. Najciekawsze rzeczy tym razem w 1984 roku w odkrywce były straszydła. Poczciwy koń przed wjazdem do stolicy województwa, tutaj mowa o Koninie oczywiście, tak się obraził na jego mieszkańców i niektóre służby komunalne, że zaczął rdzewieć, a zacieki brudu sięgają samej ziemi. Wnoszę, że chodzi o tego konia, który jest przy trasie drodze krajowej 92, ten witacz tam od strony Warszawy.
5: Tak jest. We Władysławowie tylko przy naprawdę dobrej woli i sprzyjającym oświetleniu można odczytać, że wjeżdżamy do stolicy gminy. Odpowiednim decydentom polecamy, aby wyjechali za miasto w najbliższą wolną sobotę. Naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Bestseller. Po wielu latach oczekiwania pojawiła się w naszym województwie jedna z najbardziej poszukiwanych książek, książka telefoniczna. Wieloletnia praca bardzo wielu ludzi uwieńczona została sukcesem. Zapomniano tylko o korekcie. Spis obejmuje wyłącznie numery telefonów z naszego województwa. Znalazło się w nim jednak wiele przeinaczeń, pomyłek i wręcz fałszywych danych. Dotyczy to w równym stopniu abonentów typu urzędy i instytucje, jak również osób prywatnych. Ciekawe, czego zabrakło. Pieniędzy na delegację czy solidności w pracy.
5: Nowa moda. W Golinie wzdłuż trasy EB ogolono do skóry wszystkie przydrożne drzewa. Sądziliśmy, że uczyniono tak dlatego, iż Golina miała stanowić plener jakiegoś makabrycznego filmu, ale żadna filmowa ekipa nie rozstawiła tam swoich akcesoriów. Podobno chodzi o to, aby drzewa wzmocnić.
4: No to jeszcze się długo działo. I to wszędzie w zasadzie to golenie drzew do zera. No akcja była między innymi wtedy 40 litrów krwi na 40-lecie MO i SB.
5: to się na pewno obywatele cieszyli z takiego oddawania krwi.
4: Nawet myślę, że taka oddawanie krwi to zawsze jest szlachetne.
5: No, ale przy na te kuczci takich służb to już może niekoniecznie.
4: Okej, nie oddałbyś krwi.
5: Nie, no nie wiem. Ja nie oddaję, bo nie mogę, więc jakby ze względów zdrowotnych, więc i tak bym nie mógł, ale...
4: Aż się wywinął od odpowiedzi, kurczę. Skubaniec. Okej, przechodzimy.
5: Ale to byłby taki dylemat trochę, nie? No bo ze strony oddanie krwi, no, właśnie tak jak mówisz, takie szlachetne,
4: z drugiej strony... 40-lecia SB.
5: Może by trzeba zamknąć oczy, nie patrzeć, no i oddać.
4: Czy byś dostał jakiś medal od SB, a...
5: O, na przykład.
4: Potem by ci wyciągnęli.
5: No, dobrze, że nie miałem takich dylematów. Dobrze, że nie mogę tej krwi oddać.
4: A tutaj jakiś pan jest na zdjęciu do dzisiaj. Dwóch panów.
5: No.
4: Z wąsem.
5: Ale taki niezadowolony ten pan właśnie, że mu się chyba zdjęcie to robi.
4: Nie, tak on wygląda. Po prostu bał się igły. W każdym razie zobacz, jak moda wraca. Panowie z wąsem, potem jeszcze w latach 90. Potem długie lata to było obciachowe.
5: Tak, a teraz wąsy znowu
4: krują. A wtedy w latach 80. to tak.
5: Za 40 lat znowu będziemy patrzeć na dzisiejsze czasy, mówić, co oni z tymi wąsami mieli.
4: O modzie jeszcze dzisiaj będzie. Stylówka, stylizacja Kazimierza Pałasza wjedzie na tapet, ale to za chwilę. Z lat 90. oczywiście, bo 98 rok teraz. No i przeczytamy sobie tutaj sonda taka z politykami, politycy sami, tak, politycy. Województwo konińskie dobiegało swego kresu, to jest czerwiec 98 roku, od 1 stycznia 99 już byliśmy w województwie wielkopolskim, no ale tutaj poproszono o głos w sprawie powiatów wcześniej nazywanych tak jako powiaty grodzkie, nie wiem czy to tak cały czas, no powiat miasto Konin.
5: Ten czasem niektórzy tak jeszcze mówią.
4: Tak, chodziło o to, że miasto Konin jest oddzielnym powiatem, nie należy do powiatu konińskiego, no i jak wiemy dzisiaj większość nie jest z tego zadowolona.
5: No ma to swoje minusy, plusy też ma swoje, ale no to głównie w kontekście remontu mostu, no to tak narzekamy, bo właśnie musimy ten remont robić.
4: Na drogi, na szkoły.
5: Tak, tak, więc no dzisiaj mamy efekty właśnie tamtych działań.
4: A co politycy uważali w 98 roku? Sądzili raczej, że w sumie to spoko i fajnie, że tak będzie. Ireneusz Niewiarowski, który wtedy był posłem.
5: Konin powinien być samodzielnym powiatem, ponieważ pozwoli to na lepsze wykonywanie zadań publicznych. Powiat będzie wykonywał zadania, których nie udźwignie samorząd miejski. Na przykład prowadził szpitale. Chyba tak nie, bo to szpital pod województwo podlega.
4: W sumie tak, tylko że tak naprawdę powiat to jest chyba tożsamy z miastem teraz, bo tutaj z tej wypowiedzi wynika tak, jakby powiat miał mieć oddzielną, nie wiem, władzę, administrację, budżet oddzielny.
5: Tak, znaczy chyba chodzi właśnie o ten powiat ziemski tak zwany, powiat koniński.
4: A może chyba, że tak.
5: Tak, okay. To, że nie udźwignie samorząd miejski.
4: Tak, szpital oczywiście prowadzi województwo.
5: Będzie miał swój własny budżet i samodzielne źródła finansowania. Ze względu na rangę i wielkość Koninowi należy się to, aby był samodzielnym powiatem.
4: Poseł Antoni Tyczka. Warto wskazać na korzyści finansowe dla miasta, co pozwoli na prowadzenie inwestycji i stworzy szansę dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Nietrafione. To nie tak się potoczyło.
5: Chyba, że wtedy tam jakieś właśnie były inne zasady finansowania.
4: A może to inaczej zapowiadano, inaczej zrobiono.
5: Dokładnie.
4: Chyba, że tak. No dobrze, i kolejne. Tutaj wiceprezydent ówczesny Konina, Krzysztof Wiatrowski, powiedział, że trudna jest rzeczowa ocena, dopóki nie ma pełnego ustawodawstwa w tym zakresie.
5: No
4: czyli
5: właśnie,
4: bezpiecznie
5: czyli przewidywał, że właśnie trzeba poczekać.
4: Tak. No dobrze. Koniński policjant w niemieckim areszcie.
5: O!
4: Dzisiaj patriotów zamykają niemieccy policjanci, a kiedyś to niemieccy policjanci zamykali
5: naszą służbę.
4: Konińskiego policjanta.
5: Proszę bardzo.
4: Tak, został zatrzymany.
5: Na przemycie papierosów.
4: Tak. No i w zasadzie tyle. Tutaj zatrzymany policjant nie jest jedynym mieszkańcem Konina przebywającym w niemieckich więzieniach. Tak jeszcze taka informacja była, więc... Okej, okay, a tutaj nie obróciłem. Pierwsze targi wierzby i wikliny Salix w Wierzbinku odbyły się właśnie w 98 roku. Tu taka ciekawostka. Nie będziemy czytali, bardziej skupimy się na zdjęciu, bo na zdjęciu jest artysta z naszego powiatu, Stanisław Sztamblewski, z Kraśnicy, z pracami i córkami. No i tutaj widzimy jako taką jeszcze dziewczynkę w zasadzie dzisiaj naczelną etnografkę w naszym regionie, Elę Sztamblewską. Kojarzy, kojarzy.
5: Tak, tak, tak.
4: To tu w wieku lat 13 załapała się na fotografię. No a dzisiaj
5: czyli
4: oczywiście...
5: to rodzinne, można powiedzieć.
4: Tak, tak, tak. Ojciec rzeźbiarz, między innymi ludowy, więc zaszczepiona ta pasja na pewno. Dzisiaj Elę można spotkać w Konińskim Muzeum. No i co, jak czerwiec 98, to oczywiście pamiętny finał Pucharu Polski, w ramach którego Aluminium, ówczesne Aluminium Konin, mierzyło się z Amiką Wronki na bułgarskiej w Poznaniu. Ciekawa jest ta rubryczka, w której podawane są ceny biletów na puchar, bo cena była 20 zł, to był bilet normalny.
5: Oszałamiająca kwota.
4: A za 10 zł?
5: Sektor szalikowców.
4: Tak pisano oficjalnie, sektor szalikowców. Proszę ja ciebie. Wtem wolne kobiety i dzieci do lat 7. Ja byłem na tym meczu, miałem lat 12.
5: To już boliłeś.
4: Nie, wszedłem jako kobiety i dzieci do lat 7. Mój ojciec mówi, panie, przecież on ma 7 lat. Ten, co stał, mówi,
5: wyrośnięty.
4: Co pan gada? No niech pan uwierzy. I mnie tak przepchnął i byłem na meczu.
5: I dycha oszczędzona.
4: Tak,
5: i dycha,
4: dycha do przodu. No. To nie, to nasz sektor, my nie byliśmy na sektorze szalikowców,
5: no,
4: to dwie dychy.
5: Wtedy to był pieniądz przecież.
4: Wtedy to był, wiesz, znaczący pieniądz. No i co? Po meczu pierwsza okładka przeglądu i Puchar Polski dla sędziego, taki tytuł. Aluminium przegrało z Amiką Wronki 3-5 po dogrywce, chociaż tutaj pozytywy, takie z perspektywy czasu. Ja byłem strasznie straumatyzowany po tym meczu, bo faktycznie było widać, że sędzia gwizda dla drużyny Amiki, to nie ulegało żadnej wątpliwości, i że przede wszystkim Aluminium jako drugoligowiec, Amika wtedy była chyba nawet w czołówce Ekstraklasy, Aluminium było zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu, zdecydowanie lepiej grało i powinno wygrać wysoką różnicą bramek. Prowadziło już 2-0, potem było 2-2, potem prowadziło Aluminium 3-2, potem w końcówce dosłownie na minutę, dwie przed 90 minutą, przed końcowym gwizdkiem, Amika wyrównała, po czym strzeliła jeszcze dwie bramki w dogrywce, ale trzeba dodać, że w międzyczasie Aluminium zostało osłabione, bo nieuczciwie, także czerwoną kartkę dostał Andrzej Jaskot. Jak ty wspominasz te wydarzenia?
5: To jest niezwykle ciekawe, właśnie chciałem to powiedzieć, bo ja piłką nożną się interesowałem jako dziecko, ale raczej reprezentacją Polski, jakimiś klubami zagranicznymi, w ogóle tu lokalną absolutnie nie. Natomiast doskonale pamiętam, że jako dziecko w jakichś pierwszych klasach podstawówki, czyli to były początek lat 2000, kilka lat już po finale, i doskonale wiedziałem, że przegraliśmy finał Pucharu Polski jako Aluminium Konin i że zostaliśmy tam ograbieni przez sędziego właśnie. I to tak a propos tej traumy, której wspomniałeś, że jakby nawet osoby, które tak jak ja, kompletnie nie były na tym meczu, bo ja miałem wtedy 5 lat, nie chodziłem na mecz Aluminium jako dziecko czy Górnika Konin, nie interesowałem się piłką, nie miałem żadnego pojęcia, a wiedziałem o tym, że ten finał był przegrany i że był skręcony. To tak a propos tego, jak takie historie się roznoszą w społeczeństwie i że dotykają nawet ludzi, no właśnie, niezwiązanych bezpośrednio z
4: jakimś takim wydarzeniem. I też social mediów nie było. W każdym razie, no ta trauma gdzieś mi minęła, potem jak byłem nieco starszy, jak dowiedziałem się nawet od świadków tego, że oba kluby robiły podchody pod sędziego i oba kluby chciały ten mecz kupić.
5: Tak, no takie były czasy, tam chyba fryzjer w swojej autobiografii właśnie opisywał tę sytuację.
4: Tak, opisał tę sytuację,
5: była licytacja, nawet kto da więcej tak naprawdę.
4: Tak, tak, ale no jak gdzieś tam słyszałem, świadkowie, których nazwisk podać nie mogę, potwierdzili to i wtedy znacznie ta moja trauma osłabła. No i myślę, że dobrze się stało. Okej, to jeszcze zajrzyjmy do opisu tego meczu autorstwa Michała Zawadzkiego. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, o czym w sumie nie wiedziałem. To ten pierwszy akapit. No i tutaj opisane jest, co się działo przed meczem, przed stadionem. Wielka feta miała się dopiero rozpocząć, tyle że wszystko odbywało się nielegalnie.
5: W cieniu wątpliwości nie udało się organizatorom uzyskać zgody władz miasta na przeprowadzenie imprezy masowej i w atmosferze niepewności na stadion zjeżdżały osobowości świata sportu, kultury i polityki. Najbardziej oczekiwanych osób nie dane było jednak przywitać, bowiem prezydent Aleksander Kwaśniewski i selekcjoner Janusz Wójcik na finał nie dotarli. W komplecie natomiast odliczyły się szefostwa klubów i sponsorów, a także terenowe władze Konina, Wronek i Piły.
4: No, to ciekawe, że ten mecz był, ta impreza była nielegalna. No, no skoro nie było zgody na imprezę masową, a na pewno było tam ponad 1000 osób, no to, to ciekawe, co się potem z tym stało, czy to jakoś zostało, zostały wyciągnięte konsekwencje, ale ja o tym powiem szczerze, zupełnie nie wiedziałem.
5: No zanim czasem zamieszanie tamtejszych ówczesnych czasów, no to, to może i mogło tak być, że właśnie gdzieś tam po czasie załatwiono papiery i wszystko było okej.
4: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No dobrze, i to tutaj jeszcze mimo tego była impreza później po tym meczu na Błoniach koło stadionu przy Podwalu, tam no na tych terenach, takich tych boiskach, tych zielonych i była ta impreza, ona się odbyła i ponoć było grubo i ponoć było do jak już się jasno robiło, to jeszcze impreza trwała, więc mimo to świętowano sukces. Ja pamiętam, że ojciec wtedy spytał mnie, czy chcę też pojechać na tą imprezę, ale byłem tak przygnębiony, że nie dałem rady. Dzięki wielkie za dziś. To była retroprasówka w Melo Radio. Bartek Skonieczny, portal LM.pl
5: i Mateusz Krzesiński, Melo Radio.
4: Słyszymy się ponownie za tydzień.
0: Retroprasówka w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Melo Radia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
9: Mikrofonem Agnieszka Pędzik, dzień dobry. Poranek w Koninie przywitał nas ładną pogodą sprzyjającą podróżowaniu i biometr jest dziś korzystny. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, bo poranne słońce może was razić za kierownicą. Przez Konin przejedziecie bez większych utrudnień, ruch jeszcze niewielki, szerokiej drogi.
10: To już wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca i to już w pół do siódmej. I to już ten moment, kiedy warto brać się za ten dzień i nie tracić ani minuty. Za chwilę szansa, żeby zgarnąć torbę Melo Radia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Podkręcamy tempo w

wstać po pierwszym dzwonku budzika to naprawdę sukces. Jeżeli już jesteście na nogach, to świetnie, zaczęliście dzień naprawdę dobrze. No to teraz czas się tym pochwalić i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Taki merch mam dla was, taki prezent czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. Co u was? Jakie plany na ten wtorek? Czujecie lato? Czy jeszcze nie myślicie zupełnie o wakacjach? Dajcie znać. Czekam, czeka torba Meloradia. Na wakacjach przyda się wam na pewno. Ale przed wakacjami też. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 i zgarniajcie Melotorbę.

0: Sorry, Papi, Topik w Melo. Cześć, Dorota. Hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Dorota, jak znajomi mogą do ciebie mówić?
1: Dora.
0: Czy ja mogę mówić Dora?
1: Jasne.
0: Cześć, Dorota. To ja jestem Waldek Waldi. Mów jak chcesz, ale mów koniecznie, co tam u ciebie dzisiaj.
1: A więc szybciutko mknę do pracy, zrobię wszystko, co mam zrobić na dzisiaj w planach, potem szybciutko wracam do domu i rozkładam mój duży basen i mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem do niego wskoczę.
0: Wow, no to się szykuje naprawdę ekstra fajny wtorek, tym bardziej, że pogoda będzie idealnie basenowa. Słuchaj, też mam coś idealnego dla ciebie teraz, uwaga. 3 szoty w Melo. Grają dla ciebie teraz 3 szybkie pytania. Winogrono czy malina?
1: Malina.
0: Domówka czy klub?
1: Domówka.
0: Teraz uważaj, Dorota. Dora, wolałabyś zostać wróżką czy kosmitką?
1: Wróżką.
0: Niech tak będzie. A dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj na tym basenie. Czuję, że to będzie naprawdę mocne otwarcie basenowego sezonu. Cześć, Dora, pa, hej.
2: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana, we wtorek. A co u was, jak się dzień zapowiada? Co tam się u was dzisiaj szykuje, albo jak wy się szykujecie na ten wtorek? Dajcie znaka, czekamy w Melo i podkręcamy tempo. Teraz Gibbs, no to musi być dla tych, którzy teraz ruszają właśnie gdzieś przed siebie. A może i do pracy, a może na basen o tej porze? Za 15.07.

0: Dredgel, Fridge from Desire w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek dla was. No to co, newsy będą już za chwilę. Marcin gotowy.
1: Zgadza się, jestem gotowy, a w nich będzie m.in. o śmierdzącym kwiatku.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Kygo, Carly T. Griffin, You Save My Love, Melo. Dobra, słuchajcie, na razie można wziąć głęboki oddech, poczuć ten wtorek. A jak to będzie pogodowo dzisiaj, to już za chwilę o tym w Melo. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
8: A czemu się ubierasz?
7: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
8: A dzieci?
7: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
8: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
7: I duży parking.
8: To idealne miejsce.
7: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
2: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
13: Ładny zapowiada się dzień ojca w Koninie. Słońce nad miastem wstało 26 minut po czwartej, a zajdzie 12 minut po 21. Na niebie będzie się ścigać z chmurami, bo jak prognozują synoptycy, poranek będzie bardzo ładny, słoneczny i popołudnie również, ale w ciągu dnia niebo może się zachmurzyć. 14 stopni, tyle teraz pokazują termometry w Koninie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie 26 stopni.
0: Uwaga, bo to już prawie siódma. Newsy Meloradia teraz i Marcin Sikora.
1: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Skutek: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pracownika przygniotła kamienna bryła. Poinformowała o tym Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu nastąpi lada dzień. W ogrodzie botanicznym trwają już wielkie oczekiwania i przygotowania. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, wybarwia się na purpurowy kolor i wydziela zapach padliny. Mimo to potrafi przyciągnąć tłumy, mówi dyrektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
16: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy.
1: Dziwidło jest zwane najbardziej śmierdzącym kwiatem świata.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Najbardziej, szczerze mówiąc, to lubię powiedzieć wam dzień dobry z samego rana. Można wziąć oddech, dzisiaj u nas pachnie pięknie. No i energetyczną muzę mamy dla was. Gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin, Daria. Radio.

Cranberry Trips w Meloradiu. Dzięki, że jesteś. Dzięki. Super, że jesteście razem z nami dzisiaj od samego rana. Super, że taki fajny dzień się zaczyna. I super, że w takiej formie jesteście, bo dzisiaj jest dzień olimpijski. Słuchajcie, i trzymamy kciuki za to, żebyście po prostu no na medal jak zawsze działali od samego rana w waszej ulubionej dyscyplinie, czyli w porannym wstawaniu. Anima, Eliza i Beth Angel w Melo. Tak gramy teraz i podkręcamy tempo. I już 13 minut po 7:00.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchaj, jest coś, co cię tak totalnie rozłożyło, rozwaliło ostatnio? Taki, wiesz, jakiś widok albo info?
1: Najbardziej to mnie rozwaliły upały.
0: To też, dobra. A niektórych to ceny mieszkań, słuchajcie, bo kto szukał, to wie, że na przykład w dużych miastach w Polsce to trzeba nawet i okrągły milion położyć za mieszkanko. Podobną kwotę można wydać nieco w inny sposób i też znaleźć sobie fajne lokum.
1: Wiadomo,
0: i
1: że no wydać właśnie milion można na różne sposoby.
0: No, ale wiesz, na to jakieś fajne miejsce na świecie. Mhm. Można sobie kupić na przykład całą wyspę w Finlandii, słuchaj, w okolicy takich kwot właśnie.
1: Tylko tam zimno chyba, nie?
0: Tak bardzo. No, wiesz, to marudzisz. Albo za gorąco, albo za zimno.
1: No to właśnie, jak chcę, tak pomiędzy,
0: tutaj.
1: No.
0: No, pomiędzy to chyba nie ma. W cenie, słuchaj, tej wyspy jest prywatna plaża i dwa domki.
1: O,
0: i nawet,
1: fajnie,
0: żeby ci ciepło było, to fotowoltaikę tam założyli.
1: O, jak fajnie, ale super.
0: No, a najfajniejsze jest to, że ludzie szukają i nawet za nieco ponad 100 koła w polskich złotych można znaleźć coś podobnego, no. I plus jest taki, że sąsiada brak i wszędzie masz blisko. Znaczy, wszędzie do niczego.
1: Wyprowadzam się do Finlandii.

0: Bałzaj Magnetyk w Melo Radio i taki numer robi nam dzień dzisiaj od samego rana. Wtorek, mamy 23 dzień czerwca. Jak się spieszycie, na 8 musicie gdzieś zdążyć, to spokojnie, jeszcze trochę czasu macie. No nieco ponad pół godziny, bo prawie w pół do 8.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
3: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
5: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
6: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
9: Mediamarkt.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
11: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert tanio.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek dla

się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w makro. Po reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Melo Radio we wtorkowy poranek. Za 18 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, randki w sieci, znany wam temat? Wiadomo, z aplikacji randkowych korzystają codziennie miliony ludzi na świecie. Jedni uważają, że randki w necie to nie najlepszy sposób na szukanie partnera na stały związek, ale z drugiej strony na coś krótszego, czemu nie? Natomiast co ciekawe, część użytkowników przyznaje zupełnie szczerze, że na takim randkowaniu w sieci spędza więcej czasu niż na oglądaniu ulubionych seriali. To ciekawe. Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo teraz.

0: Fire, fire, prosto z 30 Bell Radio. Właśnie ten numer dla was tuż przed ósmą. Już niedługo po ósmej zabawa, gotowi na wszystko. Już się szykujcie na merch, który mamy dla was do zgarnięcia. Będą skiety i melotorba. To wszystko już niedługo, ale wcześniej Marcin gotowy i newsy w Melo.
1: A w nich będziemy mówić o tym, kto już dostał się do 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: A już o ósmej zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All The Time. Cały czas tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8 minut 8.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Emcador, Setto, Dottier. Lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.
19: indykacją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
24: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
25: Castorama!
26: Teoria
27: i praktyka.
26: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
27: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
26: Tak?
27: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Trafik.
29: Gęsto na trasie warszawskiej i na trasie bursztynowej. Postoicie przed remontowanym mostem nad Wartą i przed rondem miast partnerskich. Też trzeba zdjąć nogę z gazu. Ciasno miejscami na Przemysłowej, na Wyszyńskiego zwolnicie. Podobnie na Wyzwolenia czy 11 listopada. Na Kleczewskiej miejscami też tworzą się zatory. Kolejny ciepły dzień przed nami w Koninie. Jak wynika z prognoz synoptyków, termometry po południu będą pokazywać nawet 26 stopni, a już teraz jest 17 stopni. Przyjemna temperatura, idealna na poranny spacer. Do południa trochę chmur może być nad naszymi głowami. Po południu niebo całkowicie się rozpogodzi i na brak słońca nie będziemy narzekać, a wiatr wiać ma słaby.
0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Norwegia pokonała Senegal 3-2, tym samym Skandynawowie zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Podobnie jak Francja, która wygrała z Irakiem 3-0, to oczywiście na piłkarskich mistrzostwach świata. Do 1/16 zakwalifikowała się już także Argentyna, która zwyciężyła w meczu z Austrią 2-0. Algieria wygrała z kolei z Jordanią 2-1. Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Chodzi o wydarzenia z czerwca 56 roku. Będą spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z uczestnikami strajków, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
30: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać.
1: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Od rana dzisiaj rozkręca się wtorek, a my podkręcamy tempo tak, żeby łatwiej wam ze wszystkim dzisiaj poszło. Jak pójdzie w zabawie gotowi na wszystko, za chwilę się przekonamy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

0: Alan Walker, Ewa Max w Mel Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 12 minut po godzinie 8. Mamy dla was też fajny merch do zgarnięcia. Są skiety Mel Radia, bardzo fajne na wakacje i na taki letni sezon. Melotorba też jest, spakujecie do niej sporo. No i jest szansa, żeby zgarnąć takie nagrody. Dla was czekają, trzeba dzwonić do nas już teraz.
1: Tak, bo jest też numer telefonu 321-321-777, 321-321-777.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy teraz. Za chwilę zaczynamy naszą zabawę, gotowi na wszystko. Dzwońcie jak najszybciej.

0: I found you i Switch Disco. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 minut po godzinie 8 już mamy. I mamy ich.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj razem z nami Maria. Cześć Maria.
2: Cześć.
0: Cześć. Jeszcze masz luzik, nie? Tak do 9.
2: Do 9, tak.
0: A potem co?
2: Potem zaczyna. Potem loguję się do pracy w korpo i 8 godzin przed komputerkiem.
0: Dasz radę, spokojnie. Maria, jesteśmy z tobą. Trzymamy kciuki. I jest też Bartek z nami. Cześć Bartek, hej, hej.
3: Witam was serdecznie, witam.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, jak oficjalnie Bartek. Bartek, to chyba z jakiegoś samochodu do nas przemawiasz. Skąd ty dzwonisz, gdzie ty jesteś?
3: No jestem w najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce, czyli w naszym ukochanym Poznaniu.
0: Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, to mamy tak, zabawę gotowi na wszystko, mamy dwa pytania i są oczywiście fajne prezenty, merch do zgarnięcia, skiety Melo Radia za dwie dobre odpowiedzi, za jedną Melo Torba. I teraz najważniejsza zasada tej zabawy jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Co to jest niacyna? Czy to jest kwas foliowy, czy witamina B3?
3: Bartek.
2: Maria.
0: Bartek pierwszy, słuchamy Bartka.
3: Ale jeszcze raz pytanie, co to było, że to...
0: No tak, to się nie będziemy bawili.
4: Nie,
0: Bartek.
3: Dobra, to odpowiedź A.
0: Bartek, powiem ci, że rozłożyłeś.
2: Nie. To ja, Maria z tej strony, ja mam odpowiedź, to witamina B.
0: A, Maria wiedziała. Słuchaj, Maria nie pyta, no, w jakim korpo pracujesz. Ja nie wiem, co z tym zrobić tutaj fantem. Bartek położył mnie totalnie.
2: To jest powiązany.
0: No, to co, komu przyznajemy punkt? Marcin?
4: Przyznajemy punkt...
3: żeby nie było.
4: Nie Bartkowi.
2: Remis, mamy
0: Bartkowi. Remis. Nie, słuchajcie, nie. Dzisiaj to się rozjeżdża. Nie, słuchajcie, Marcin mówi nie. Jak Marcin mówi nie, to ja nie chcę mu podpaść. Punkt dla Marii, rozumiem, tak?
4: Tak,
0: ale
4: zgadza
0: Bartek,
4: się.
3: Dobrze, okay.
0: Bartek, podoba mi się twój sposób kombinowania. Jestem z tobą, słuchaj. Dobra, jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, dzisiaj dzień wędkarza, więc pytam, jaką rybę łatwiej jest złowić? Pstrąga czy złotą rybkę?
3: Bartek.
0: No, Bartek, odpowiadaj.
3: Ja sam jestem wędkarzem, więc na pewno to będzie pstrąg.
0: Dobrze,
4: no,
0: brawo.
4: Dobrze, więc w końcu jest remis, 1-1.
0: Jest remis sprawiedliwie. Bartek, ale jak ty jesteś wędkarzem, to ty nie mów, że żadnej złotej rybki jeszcze nie złapałeś?
3: Mam moją żonę w domu i dwie córki, więcej nie potrzebuję.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, jak on kombinuje, żeby było dobrze. Po jednym punkcie dla was oczywiście Melo Torba wysyłamy, pakujemy i do Marii, i do Bartka. Było bardzo fajnie. Dzięki wam, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codziennie rano w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Kolejna szansa się wykazać już jutro. 20 po 8.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gibbs w Meloradiu. Podkręcamy tempo prawie w pół do dziewiątej. Mamy, czujecie to, no nie? Czujecie to? Jaka dobra passa dzisiaj u was? No niech to trwa nadal. Już za chwilę ten Diablo w Melo, King of My Castle. Urzel też będzie z hitem Moving to the Sun. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa grillowa 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: www.radioklubmedia.pl.
16: Będę był to al ristorante.
17: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi

bawy, lecę, bo chcę. W Melo Radio tak podkręcamy tempa. Najważniejsze to, żeby robić to, co chcecie i to, co lubicie. Najnowsze badania pokazują, że ludzie w Europie wolą wydawać więcej pieniędzy na podróże i dobre jedzenie, a także spotkania ze znajomymi, niż na nowe technologie. I to jest chyba dobry kierunek, bo to oznacza, że kasę zamiast przeznaczać na nowy telefon, streamingi i wszystko to, co z technologią się kojarzy, lepiej jednak stawiać na prawdziwe doświadczenia i kontakt z drugim człowiekiem. No i to brzmi podbudowująco. Za 18 minut 9 będzie w Melo, ale Farben już teraz.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy.
1: Tak, a w nich będą rekordziści w wystawianiu L4. Lekarze mają teraz problemy.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sorry Father, I Think About Us. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek w Melo za 9:09.

0: motywacja. Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
1: Konrad Traczyk.
0: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
1: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
0: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
2: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A te moto przypomina, sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w te niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Volkswagen. Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
11: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
12: Stary Konin, ulica Witolda Starka 3.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
15: A czemu się ubierasz?
14: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
15: A dzieci?
14: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
15: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
14: I duży parking.
15: To idealne miejsce.
14: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

0: ruch. Cały czas jest spory na moście Unii Europejskiej. Chwilę poczekacie przed rondem miast partnerskich. Na Poznańskiej i Kleczewskiej także zwolnicie. Nogę z gazu zdjąć trzeba na trasie warszawskiej na wysokości Przemysłowej i przed remontowanym mostem nad Wartą także warto zwolnić. Spory ruch jest na Wyszyńskiego 11 listopada i alejach 1 maja. Ładnie w Koninie, ale według prognoz słońce nie będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Zrobi sobie przerwę i schowa się za chmurami, ale wróci jeszcze dzisiaj i w drugiej połowie popołudnia niepodzielnie będzie królowało na niebie. Na termometrach prawdziwie letnia temperatura. Już teraz jest w okolicy 19-20 stopni. Po południu słupki rtęci dobiją do 26 stopnia. Jeśli wybieracie się na rower czy pobiegać, pamiętajcie, by zabrać ze sobą wodę.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Trzej lekarze z Wielkopolski wystawili w ubiegłym roku prawie 57 tysięcy zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające. Chce zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć. Teraz maksymalne ceny paliw. Nie więcej niż 5,98 zapłacimy dziś za litr benzyny 95, a za litr diesla 6,11. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska, który ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Na początek fundamenty, zapowiada pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
3: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości.
2: Pierwsze samoloty mają wystartować z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Teraz także Sony Fodera, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Bilety oczywiście wygrywacie w Meloradiu. Jest 9:00.

Lato wjechało, wtorek też, a my podkręcamy tempo w Melo. 12 minut po 9. No a jeśli chodzi o ten wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, pamiętajcie, dzień wędkarza, ale także dzień olimpijski i to chyba najważniejsza okazja, dzień ojca dzisiaj. O tym szczególnie pamiętajcie, o czym jeszcze powinniście, już za chwilę więcej w Melo wam opowiem. Bibi Rexha i David Guetta wcześniej i Sad Girls w Melo. 12 minut po 9.

Loka Estrada i Trips, Close Your Eyes w Meloradiu. Można na chwilę przymknąć oczy i wyobrazić sobie swoje wymarzone, wyjątkowe wakacje. Macie już plany na lato? Pamiętajcie, że w samym środku wakacji bawimy się razem na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji do dobrego melo. Na tym wydarzeniu pojawią się tysiące fanów muzyki elektronicznej. Też możecie tam być, a swoje sety zagrają m.in. Afrojack, Urzel, Paul Van Dyk, Sebastian Ingrosso i James Hype i wielu innych. Bo line-up naprawdę długi i bogaty. I to wszystko w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziecie mieli szansę sprawdzić, czy wolicie zachód, czy wschód słońca przy najlepszej murze. Ten klimat poczujecie u nas już w piątek, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air. I dobra wiadomość jest taka, że mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Meloradia, bilety już wkrótce.

0: Modelki i włodarskie lubią cię jak lata, no a kto nie lubi lata? Ja przynajmniej jak tak przez chwilę zacząłem się zastanawiać, to wśród swoich znajomych nie mam kogoś, kto by powiedział, nie, nie, wolę jednak w zimę na przykład. W lecie dzieją się w końcu wyjątkowe, fajne rzeczy, o których teraz możecie sobie porozmyślać, zwłaszcza jak siedzicie w pracy. Magic System w Melo, już za chwilę będzie magicznie Magic in the Air, prawie w pół do dziesiątej w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lift

0: Włosów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

0: Eric Prydz w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No jest fajnie, przyznacie sami. Jest fajnie, ale może być jeszcze fajniej, jak wpadnie wam szybka kasa w kieszeń. 200 są do zgarnięcia dla was. Czekamy na wasze super odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Marta?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Magda, twój pomysł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Te wakacje, lato to chyba jednak uskuteczniają taką opcję, żeby gdzieś po prostu pojechać. A wy jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Szybko wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać i szybko możecie mieć te pieniądze, bo one od razu będą u was, szybka kasa do wydania od ręki dla was. Pochwalcie się jakimś fajnym pomysłem. Czekamy.

0: Bledka i Tańcz, Tańcz. To jest bardzo fajna propozycja i przy okazji propozycja do 30 Meloradia. Można głosować na meloradio.pl. Słuchajcie, no dajcie sobie szansę na fajne wtorkowe przedpołudnie. Siema, Adi.
1: No siemanko, z Bledką to ja bym wszystko zrobił, słuchaj. Tańczyć też bym
0: tańcz, mógł, tańcz, tańcz.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A już o 10 zagramy
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Meloradio.
0: Tak będzie już za chwilę, a ja będę znów jutro od w 6:30, także bądźcie też.
1: I z pozytywną energią, tak, to wszyscy będziemy mieli od razu lepszą środę. A środa, mały piątek.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
6: Gastorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: tych ulicach nie najgorzej, choć oczywiście są miejsca, w których musicie zdjąć nogę z gazu. Przede wszystkim postoicie u zbiegu Przemysłowej i Trasy Warszawskiej. Przed Rondem Miast Partnerskich czeka Was tylko krótki postój, podobnie na skrzyżowaniu Kleczewskiej, Spółdzielców i 1 Maja. Na Alejach też musicie chwilę postać, podobnie na Wyszyńskiego. W Koninie słonecznie, ale więcej chmur pojawia się na niebie. Synoptycy prognozują krótką siestę dla słońca, a potem jego wielki powrót. Szykuje się piękna druga połowa dnia. Słupki rtęci w termometrach pokazują teraz 21 stopni, a po południu poszybują do 25 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej. 27 stopni mają maksymalnie pokazywać termometry w Koninie i na brak słońca nie będziemy narzekać.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Przejście dla pieszych pod torami przy ulicy Okulnej ma być gotowe do końca kadencji prezydenta Konina. Taką złożył deklarację. Jak mówi Piotr Korytkowski, magistrat już bierze się za projekt.
2: Rozpoczynamy wybór ofert na projektowanie. Trwa ocena w tej chwili tego, co zostało złożone. Liczę, że zostanie wyłoniony wykonawca. Natomiast przed nami jeszcze druga droga, bo musimy rozmawiać tutaj z PKP.
0: Miasto będzie oczekiwało wsparcia przy budowie przejścia. Zmieniamy temat. Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 56-latek zatrzymany przez konińskich policjantów w nocy z soboty na niedzielę. W dodatku mężczyzna miał już 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami. Kierowca trafił do aresztu, a jego samochód na parking. W sumie policjanci z Konina zatrzymali aż 5 nietrzeźwych kierujących w tylko jeden weekend. I na koniec wracamy jeszcze do prezydenta Konina, który oddał swój fotel na jeden dzień. Stanowisko przekazał Agnieszce Świderskiej z Kaliskiej Rady Kobiet. Wylicytowano je podczas charytatywnego balu kobiet. Dochód z tej imprezy przeznaczono na stypendia dla zdolnych uczennic z konińskich szkół.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. W weekend w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Tak upalnie jest obecnie na zachodzie Europy. Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie z powodu choroby. Miał być na procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik twierdzi, że w latach 80. był gwałcony przez jednego z proboszczów i jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz, miał tuszować sprawę.
5: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
4: Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Majątek Ilona Maska wynosi 3% PKB Stanów Zjednoczonych. Jest też 5 milionów razy większy niż średni majątek amerykańskiej rodziny. Pisze o tym New York Times.
6: Brzmi jak zadanie matematyczne na maturze.
4: Oblicz masę słońca.
6: Dokładnie. Ile lat ma Kasia?
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Wtorek, prawie środa, czyli mały piątek, generalnie bliżej do weekendu niż wcześniej,
4: tak,
6: niż wczoraj.
4: Tak, ale pytałeś, ile lat ma Kasia?
6: Ile lat ma Kasia?
4: Z tego, co kojarzę, z soboty 25. Pozdrawiamy Kasię.
6: Pozdrawiamy Kasię.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio, 15 minut po 10. Słuchajcie, dzieje się najważniejszy człowiek, który uchodzi za naszą skarbnicę narodową. Robert Makłowicz otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Czytam, że pan Makłowicz miał zostać uhonorowany orderem chorwackiej plecionki. Otrzymał to od chorwackiego ambasadora za wieloletni wkład w promowaniu chorwackiej kultury, kuchni i budowania pozytywnego wizerunku wokół państwa. Panie Robercie, fajnie, że Chorwaci się jarają panem, ale muszę powiedzieć, że jako Polak... No to jestem delikatnie zazdrosny.
1: Ależ on żre koperek. No to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: Tego człowieka nie da się nie kochać po prostu. Natalia Nykiel, Spokój, gramy to już teraz. A za chwilę Ray i Where is my husband.

0: Popsinger Kaiser, I Can Wait w Melo Radio, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo we wtorek, poniedziałek, całe szczęście za nami. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Alok Sigala, Ali Goulding i All By Myself, czyli taki zestaw, który pojawi się zarówno na Tomorrowland, jak i na Sunrise Festival. A to w sumie przyznacie, że naprawdę nieźle. Fuka i Liwka i chce więcej, to też będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
20: Chcę
4: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
21: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
22: Volkswagen. Marek, szefowa cię prosi.
23: Potem.
22: A teraz co robisz?
23: Walczę z potem.
22: Zrób to skutecznie.
23: Ale jak?
22: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
24: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
25: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

No i ten, to jest ten przypadek, gdzie mówimy o artystach, którzy pojawią się i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Alok, Sigala, All By Myself, tak podkręcamy tempo, 18 minut do godziny 11. Słuchajcie, no i właśnie, a propos między innymi Sigali, który będzie w tym roku gościć na Sunrise Festival, to daję info, że wy też możecie być te razem z nami w Kołobrzegu i bawić się naprawdę przemocarnie, przeżyć coś niezwykłego i między innymi ten set. Wystarczy, że po 18 będziecie słuchać Meloradia, czyli programu Idę w Melo. No i wtedy upolujecie wloty. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to będzie naprawdę coś iście epickiego do przeżycia. No i nad morzem, wiecie, wyobraźcie sobie tylko ten zachód słońca, a potem wschód słońca, bo tyle będzie trwała ta impreza. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To z kolei jestem pewny, że pojawi się na tegorocznym Tomorrowland.

0: și Self-Aware w remixie. 9 minut do 11, Tumelo Radio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, jestem z wami i będę was ostrzegać przed tym, że latem także jest groźne coś, co jest groźne zimą.
0: Czekaj, co?
2: A już o 11 zagramy.
0: Obstawiam, że chodziło o podatki. Christian Marci, Fast Cars and Superstars.
1: Nie do końca chodziło o podatki, jest coś dużo bardziej groźniejszego niż podatki.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Usłyszymy o tym w newsach Meloradia.

0: 96 FM. Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Hanuel, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
6: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Korek.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Pogoda.
1: Po południu słońce będzie się chować za chmurami, ale w drugiej części popołudnia znowu przejmie stery na niebie. Słupki rtęci w termometrach w Koninie dobiją do przyjemnych 25 stopni. Końcówka dnia zapowiada się wręcz idealnie na relaks w plenerze. Łapcie tę chwilę i ładujcie baterie, a to dopiero rozgrzewka. Jutro czeka nas cieplejszy dzień z temperaturą przekraczającą 27 stopni. Ma być pogodnie, choć chmury będą się pojawiać na niebie.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Zmiany czekają kierowców na konińskiej Storówce. Fragment ulicy 3 Maja przy farze zostanie zamknięty dla samochodów, stanie się deptakiem. Samochody wrócą za to na Kościelną. Jedna z jezdni na szarych szeregów ma zostać zamieniona w miejsca parkingowe, a na skrzyżowaniu szarych szeregów i Wodnej powstanie rondo. Tymczasem nowa ścieżka rowerowa połączy Sławoszewek z Wielkopolem. To prawie 2 km bezpiecznego odcinka wzdłuż drogi powiatowej. Będzie tam punkt Park and Ride ze stacją na prawej miejscem odpoczynku. Inwestycja ma zachęcić mieszkańców do przesiadki na rowery ograniczyć emisję spalin. Powiat koniński dostał na to dotację z Unii Europejskiej. A w Słupcy przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym powstanie magiczny ogród zmysłów. To przestrzeń łącząca funkcje edukacyjne i terapeutyczne, mówi starosta Marek Dąbrowski.
2: To jest utworzenie miejsca dla dzieci, które będzie wspierało rozwój motoryki i równowagi przez różnego rodzaju kreatywne realizacje w postaci nasadzeń, zieleni.
1: Będą tam ścieżki edukacyjne, wszystko za ponad 150 tysięcy złotych.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Czad może być groźny także latem, tylko podczas ostatniego weekendu kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
5: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
4: Strażacy przypominają, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tak przynajmniej twierdzi prezydent USA Donald Trump. Iran z kolei mówi, że nie ma tego w porozumieniu. 60% młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. W 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu pisze o tym dziennik Guardian.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi i dobrze, że jesteście, bo mamy do zagrania dużo dobrej muzy. Poza tym mamy wtorek i zaraz jest środa, czyli mały piątek. Christian Marcin, dzień dobry, elo.

Ibe Michalał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, 15 minut po 11. Przypominam o tym, że po pierwsze, mimo że jest gorąco, to fajnie by było zjeść coś drobnego, jakieś owoce i tak dalej. Pamiętajmy o drugim śniadaniu. No i pamiętajmy o tym, żeby pić wodę, bo na dworze naprawdę robi się coraz cieplej. A w natłoku obowiązków wszystkiego dookoła i tak dalej, to się o tym trochę nie pamięta. No i trzeba być dla siebie miłym w komunikacji miejskiej, bo wiem, że wszystkim jest gorąco, ale musimy sobie wspólnie dać radę. Także po prostu dbajcie o siebie i dbajcie o innych. I świat będzie dzięki temu lepszy. Philip George, Wish You Were Mine. Gram to już teraz.

0: David Guetta, Alok i Run, Run, River Angels Above Me w Meloradio. 27 minut po 11. No David Guetta, wiecie o tym, że będzie na tegorocznym Tomorrowland. To jestem święcie przekonany, że już wiecie. A to pamiętacie? Every Time We Touch od Kaskady. Zagram to za dosłownie chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak pięknie!
7: Gdzie kupiłaś?
8: W Market Mat w Starym Koninie, w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materace, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
9: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
10: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
10: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Gabi, czyli Bryska i Obca w Meloradiu. 19 minut do 12, podkręcamy tempo. I przypominam, żebyście słuchali uważnie dzisiaj Meloradia po 18, bo macie ogromną szansę na to, żeby zgarnąć wloty na Sunrise Festival. Możecie nie dość, że przeżyć coś niesamowitego, to się po prostu dobrze bawić. No i usłyszeć na żywo swoich ulubionych producentów z całego świata. No i zintegrować się z innymi ludźmi, bo przecież o to chodzi. I my też tam będziemy, także zbijemy pionę. No i będziemy się po prostu dobrze bawić. Słuchajcie Meloradia po 18. Sunrise Festival czeka.

0: No zakochamy się w tej nutce. Mikolas, Tripsy, Hard to Humble, 10 minut do 12. Rewelacja. A Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, ta piosenka taka trochę stadionowo-piłkarska mi się kojarzy. A będzie o Robercie Lewandowskim.
0: No proszę. Więc bardzo.
1: Nie bez powodu nawiązuje.
0: Idealnie, to się świetnie składa. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 12.
2: A już o 12 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk to zagram na pewno. No, mowa ciała też potrafi wiele przekazać i ten numer punktualnie o 12.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
7: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
11: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
12: Volkswagen.
4: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
13: Słońce w Koninie po krótkiej sieście wróci po południu do pracy ze zdwojoną siłą. Druga połowa popołudnia przyniesie nam piękne, błękitne niebo i letnie 25 stopni na termometrach. Jeśli to dla Was jeszcze za mało, mamy świetną wiadomość. Jutro pogoda zaserwuje nam 27 stopni. Na niebie będzie sporo słońca, trochę chmur, no i warto się zaopatrzyć w kremy z filtrem, bo pojutrze ma być patelnia z 30-stopniową temperaturą.
4: To są newsy Meloradia Konin.
13: Agnieszka Pędzik. SOR w Koninie pod lupą NFZ-u. Fundusz wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości dotyczących kierowania tu pacjentów przez placówki POZ-u. W efekcie SOR jest przeciążony. Postępowanie to efekt interwencji jednej z radnych sejmiku województwa wielkopolskiego. Zmieniamy temat. Mają wysokie pensje, a teraz także wysoką odprawę. Jak ustalił portal LM, prezesi miejskich spółek w Koninie po odejściu z pracy mogą zgarnąć nawet 400 tysięcy złotych. Teraz na pensję ośmiorga prezesów wydajemy prawie 4 miliony złotych rocznie. Termin otwarcia hali Rondo po remoncie znów przesunięty. Najpierw miał być to marzec, później wrzesień, teraz mowa o październiku. Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak tłumaczy.
14: Po odsłonięciu dachu, szczególnie w miejscach, gdzie te osie konstrukcyjne dachu są mocowane, pojawiły się i drobne pęknięcia, i odkruszenia, i trzeba było beton zrobić. Na podbaseniu dużo prac trzeba było wykonać, tam też wzmocnienia są. Tego nie było widać i nie mogło być widać na etapie dokumentacji.
13: Do tej pory wykonano około 70% prac.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Operator autostrady A1 apeluje do kierowców przed wakacjami. Uważajcie na pracowników remontujących naszą drogę. Właśnie zaczyna kampania społeczna pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. To nie koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, tak twierdzi Polski Związek Piłki Nożnej. Kapitan naszej kadry ma kontynuować grę w narodowych barwach, by pomóc w awansie na Euro 2028. Dziś Dzień Ojca. Współczesny tata jest coraz starszy, ma średnio ponad 33 lata. W 2010 miał niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
15: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat.
12: Ojcowie częściej też angażują się w opiekę, średnio po 2 godziny dziennie.
3: No i super. Ojcowie, wszystkiego dobrego dla was z okazji waszego święta. Nie zmieniajcie się za bardzo, bądźcie dalej kochającymi rodzicami, dbajcie o siebie i żeby wszystko było okej.
12: Okay. Najlepszego.
3: Najlepszego.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Mamy 12, siemanko, podkręcamy tempo? No tak, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy, to wiadomo. Ale Farben i Body Talk, od tego zaczynamy, a wydajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

Bauza i Magnetic w Meloradio. Dzwoni właśnie do mnie pani od masażu. Nie no, nie będziemy tego robić na żywo już. Basiu, zadzwoni do ciebie za chwilę, bo mam wejście w radiu, przepraszam. No, 15 minut po godzinie 12, słuchajcie, mówimy o grupie Bauza, nie bez powodu tak naprawdę, no bo tak. Tydzień temu dowiedzieliśmy się fajnych informacji na temat ich zupełnie nowej propozycji muzycznej. Ona nazywa się I Wanna i jest jeszcze bardziej wakacyjna, niż mogłoby się to wydawać tak naprawdę w ogóle. Zagrajmy, zobaczmy jak to brzmi. No i zwróćcie uwagę, że ta nutka naprawdę bardzo się broni. Jest naprawdę spoczko. I tak mi się wydaje, bo wiecie, wy ją możecie znaleźć w dobrym miejscu na meloradio.pl. Tam możecie na nią głosować, bo walczę o wasze poparcie. A 30 Meloradia w piątek po 18.

0: Up Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo. 28 minut do godziny 12. No, słuchajcie, a propos dobrego brzmienia, to jeszcze w tej godzinie będę miał dla was kordował. I tu nie chodzi o Kizo, tylko o Kipsa, PZ-a i For Money. To na 100% się pojawi. Ale będzie też pan Alan Walker i jego Faded, czyli klasyka, jakby nie było. A to wszystko w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Ala de Volaille 3,89 za 100 gramów i surówka z kiszonej kapusty złoty 69 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, temp piwo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money!
21: Cherry Money?
20: Nowy Ekspres Los!
21: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC. Eu.
23: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
24: A czemu się ubierasz?
23: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
24: A dzieci?
23: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
24: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
23: I duży parking.
24: To idealne miejsce.
23: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
25: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jest to Kashmir Vasi Secrets w Melo Radio. Podobno wszyscy mamy sekrety. Ale nie jest sekretem ani tajemnicą to, że jest to swój Prismatic serwuje u nas w dobrym Melo. Także słuchajcie uważnie. No i my mamy też coś takiego jak szybka kasa, 200, a nawet i 500 zł do zdobycia. Na co można to wydać? To jest w sumie dobre pytanie.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: No i to jest dobry pomysł, bo dzięki temu nie dość, że faktycznie można spędzić czas aktywnie, to przy okazji się trochę pointegrować, no i mieć dobre melo. 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijajcie i dajcie nam znać. A to jest Another i Talk to You w Meloradio, czyli nuta, na którą możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Meloradio.pl, wbijajcie, głosujcie, bo kolejne zestawienie już w piątek po 18.00.

0: O, idealnie, dzięki. Woodlight, Fordo i Alabama Ten w Eloradiu podkręcamy tempo. Ula, Gwiazdo, siemano.
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Newsy.
0: O.
1: Newsy będą za chwilę, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra.
2: A już o 13 zagramy
0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. Miu to jest naprawdę sympatyczny facet, dużo dobrej muzyki zrobił, polecam jego krążek ostatni z fantazjami, jest naprawdę sztos.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
18: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Avatar, ogień i popiół.
23: Stajemy do walki!
18: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Po reklamie.

0: Melo Radio Kolin.
1: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Już wiadomo, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premier Julia Swydrenko. Ma pojawić się też m.in. kanclerz Niemiec. Są nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a diesla 6,11. Tylko 14% polskich pracowników uważa, że ich kompetencje w temacie cyberbezpieczeństwa są wysokie. Dagmara Bezpieczeństwo IT i Marcin Mazur.
3: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
2: A w ciągu ostatniego roku w większości firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
1: Na zegarach 13:00, siemanko, Adi po tej stronie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, by dbać o te hasła. I uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. No, Adi z tej strony, siema!

0: Użel i Moving to the Sun w Meloradio. 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Użel będzie, wy dobrze wiecie, na Sunrise Festival i wy też możecie tam być, dlatego koniecznie słuchajcie dzisiaj po 18 Meloradia. Dokładnie idę w Melo, no bo tam szansa na wloty, a że to jest niesamowita przygoda, no to przygotujcie się na to, że przeżyjecie coś niesamowitego. No chyba, że ktoś powie, ej, ale ja nie mam hajsu, to zabieramy was na wyprawę pełną pirackich przygód, jeżeli tylko macie oczywiście ochotę. Także szybka kasa do zdobycia jest. 200, a nawet 500 zł. Dawid, na co byś wydał? Tak z ciekawości.
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: No słuchaj, stary, to się nie przejmuj, bo to się zdarza, ale akurat jakbyś się wybierał na Sunrise Festival, to dobrze by było mieć takie sprawne słuchawki. Na co wy wydacie szybką kasę, dajcie znać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i trzymamy za was mocno kciuki. A to jest Duke Dumont, Jax Jones i I Got You. 15 minut po 13. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, by pić dzisiaj dużo wody.

0: Ej, w sumie to jest naprawdę bardzo dobry tekst na podryw. Lubię cię jak lato. Modelki włodarskie, tak podkręcamy tempo w nowym Melo. Weźcie to, sprawdźcie. Wydaje mi się, że to jest dobry patent. Modelki za nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami, to trochę sobie powspominamy. Wait So Long, Swedish House Mafia, to jest nuta, którą jeszcze nie tak dawno wszyscy uwielbialiśmy. No i jestem bardziej niż pewny, że usłyszymy ją podczas tegorocznego Sunrise Festival. A dzisiaj po 18:00 szansa na wloty.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
14: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
15: Volkswagen. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
16: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Po reklamie.
0: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

Barley Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio i 18 minut do 14. Tak, podkręcamy tempo. We wtorek. Na całe szczęście nie w poniedziałek. Ten wtorek może być takim mini piątkiem pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie, no bo mamy szybką kasę dla was, 200, nawet 500 zł. No ja bym na waszym miejscu nie marnował czasu, tylko od razu wziął, nie wiem, smartfona, laptopa, co tam macie pod ręką i wklikał meloradio.pl i tam piszemy, na co byśmy to wydali, tak, bo macie tyle możliwości, im bardziej kreatywnie do tego podejdziecie, z większym szaleństwem, tym tak naprawdę większa szansa. Działajcie, szkoda czasu. Andy Dust i Zokeria. To już teraz Melo.

0: Robin Schulz, Barb's Birthday Times w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie się jest. Iga i Mikołaj w studiu.
1: Hej!
0: Siema. Co tam?
1: Siemka. Mega świetnie. Wieje taki wiatr, świeci słońce.
0: Nie no, piękna jest ta pogoda, naprawdę. To jest w ogóle szok, że ja w końcu nie narzekam na pogodę. To jest też dla mnie dziwne.
1: A ty zawsze narzekasz?
0: No bez przerwy. Mówię, że nie podoba mi się, że pada, że to, że tamto. Marcin Sikora już ma ze mnie bekę, bo jak tylko mówi o śniegu, to uruchamia mi PTSD.
1: Nie, my lubimy słońce, nie Miki?
2: Mnie w to nie mieszaj.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: To bawcie się ładnie, ja uciekam.
1: Dobra.
0: Jutro po 10 się słyszymy, także wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. Atemoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
7: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: W Polsce zrobi się gorąco i MGW ostrzega przed upałem. W zachodniej Polsce tam w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 19. Upalnie też we Włoszech, w centrum i na północy kraju nawet 39 stopni, a temperatura ma jeszcze wzrosnąć. Na koniec zmieniamy temat. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, by zachęcić naszych ojców do wizyt u lekarza.
4: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi.
5: Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku.
6: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
3: Wcześniej wykryty rak prostaty jest w pełni uleczalny.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Jesteśmy wszystkim tatom, życzymy cudowności.
2: 100 lat, 100 lat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: I dlatego zrobimy ranking hot tatuśków w tej godzinie.
2: No tak, tak, oczywiście. Ale nie tylko będzie o tatuśkach, poruszymy też inne tematy, na przykład red flagi pewnego jelenia.
1: To jest człowiek.
2: No dobra, ale no wiesz.
1: Ale sprawdzimy, jakie
2: wy macie. Na pewno miała jeleń.
1: Jeleń w szkole? A, to jeleń. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak.

0: WW Heaven is a Place on Earth, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Musimy uważać, co my przeglądamy w tym internecie.
1: Tak. Wiesz co, ja generalnie pluję na AI, ale jeżeli ma komuś zabrać pracę, to właśnie im.
0: Komu?
1: Nie mogę się doczekać.

0: Lumix, Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. AI opanowało nasz świat.
1: Tak jest. I wchodzi też do internetu brytyjski dziennik Guardian. Przeprowadził śledztwo dziennikarskie. No i okazało się, że sporo firm tworzy sobie influencerów w AI po prostu. Więc nie wiadomo, czy pani, która się zachwyca nowym, fantastycznym make-upem czy innym produktem jest prawdziwa, czy nie.
0: Chociaż i co teraz?
1: Nie wiem, jaka jest różnica tak naprawdę, bo no, influencerzy to chyba takie chodzące reklamy, nie?
0: No ale z czego oni teraz przeżyją? Będą musieli do pracy
1: iść? O nie!
0: O jejku, nie!

0: Avicii.
1: Cyril Mary Jo, Still Into You. 23 czerwca oznacza to jedno, Dzień Ojca. Mikołaj, może kiedyś będziesz takim hot daddy?
2: Na pewno tak, tak właśnie, na pewno
1: tak będzie.
2: Mm-hmm.
1: Bo sobie nie trzeba mieć dzieci, żeby mówić do siebie hot daddy.
2: Ale trzeba mieć jakieś na pewno problemy ze sobą.
1: Daj spokój, my postanowiliśmy zrobić ranking hot tatuśków.
2: No tak, chociaż taki krótki ranking, top 3 miejsca. No
1: Mikołaj.
2: To zaczynamy co, od numeru 3?
1: Od numeru 3, słucham cię.
2: Od numeru 3, no to na trzecie miejsce.
1: Tak.
2: To będzie taki niecodzienny wybór.
1: Okay.
2: To będzie Josue.
1: Nie wiem kto to.
2: Nie wiesz kto to, bo to taki piłkarz, który grał w Legii, ale niestety już nie gra.
1: Obczaję go za chwilę. U mnie to jest Ben Affleck.
2: Okej, okay, nice, nice, nice. Na drugim miejscu to już może znasz Henry Cavill.
1: Jejku, zapomniałam o nim. No przecież on jest maksymalnie hot. Jak ja mogłam o nim zapomnieć? Teraz jest mi głupio.
2: I Warhammera 40k sobie pyka.
1: Naprawdę?
2: Mhm.
1: To jest w ogóle podwójnie hot. U mnie Lenny Kravitz.
2: No to miejsce pierwsze. Uwaga, drumroll.
1: Robert
2: Lewandowski. O.
1: O,
2: no to dwóch Robertów. Największych z Polaków.
1: Oczywiście,
2: największych
1: Robert,
2: Robertów.
1: Makłowicz i Robert Lewandowski to jest nasza topka.
2: Tak jest.
1: Hot.
2: Nazywajcie dzieci Robert. Dobrze na tym wyjdą.
1: Będą ludźmi sukcesu.
2: No pewnie.
1: Roberto.
2: Prosto z Hiszpanii. Ale być może niedługo prosto z Chicago.
1: Albo też z Chorwacji, bo Makłowicz.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Mikołaj, gdyby do ciebie zadzwonił prezes i powiedział: Mikołaj, tańczysz w następnej edycji Tańca z Gwiazdami, co byś powiedział?
1: Za ile?
0: O, no tak, co ja cię nie znam. W każdym razie wyciekła taka lista, kto być może zatańczy na parkiecie.
1: O, ciekawe, za ile?
0: Dużo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: No, klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
5: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: w twarz.
1: Trips, Robert Wiewióra, krakowski splin. To intro oznacza jedno. Przecieki.
2: Tak jest. Taniec z gwiazdami, wyciekła lista uczestników.
1: Aha.
2: No i chyba jednak prawdziwa, no bo Helena Englert na tej liście jest, to już jest potwierdzony
1: Mandaryna.
2: Występ. I to też już potwierdziliśmy. No i mamy takie nazwiska jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, która będzie bić każdego, kto ośmieli się jej dać złą notę.
1: Iwona Pawłowicz powinna się schować chyba.
2: No ale chyba największym zaskoczeniem jest żurnalista,
1: podcaster,
2: który też ma tańczyć.
1: To ciekawe, bo jak była Dagmara z Królowych Życia, to krzyczeli na nią.

0: Jak wakacyjnie się zrobiło u nas w Melo Radio. W sumie jak zawsze. Fire, fire. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, szybko. Twoje wymarzone wakacje. Kierunek.
1: Bałtyk.
0: Okej, to jesteś w mniejszości.
2: No właśnie. I w newsach będzie trochę o wakacjach.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Brzydko.
0: Przepraszam.
2: I o tym, ile wydamy.
0: Brzydko zrobiłam.
1: No bardzo, bardzo
0: fatalnie.
1: Ładnie.
0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless, tak zagramy.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Volkswagen. Marek, szefowa Cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill.
15: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
19: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
20: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
21: Ula Harciarek on the mic.
20: Polsce zaczyna brakować wody. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilichowic koło Gliwic. Musimy zacząć oszczędzać wodę, mówi prezes pilichowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz.
21: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
20: W Pilichowicach zaapelowano, by napełnienie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. A teraz o TikToku. Jak się okazuje, dezinformacja o kremach z filtrem przyciąga tam więcej uwagi niż rzetelne treści. Takie filmiki mają więcej polubień, komentarzy i udostępnień. No i jeszcze o wakacjach. Większość Polaków chce wtedy wyjechać, a to wiąże się z wydatkami. W tym roku koszt wyjazdu na jedną osobę wyniesie do 2000 zł.
22: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będzie albo grubo, albo wcale. Chodzi o lot na wakacje właśnie.
23: Okej.
22: Iga Mikołaj, siemanko.

Mikołaj, przeczytałam, że ma być 40 stopni w weekend. Szykujcie wodę. Wodę. Wodę szykuj.

0: Jax Jones, Where Did You Go? Doda. O niej się mówi, że królowa jest tylko jedna i chyba nie przez przypadek.
1: Dlaczego nie przez przypadek? O.
0: Ona sobie życzy bardzo dużo pieniędzy za, słuchaj, posty na Instagramie.
1: Za posty dużo chce pieniędzy. 100 do ilu? 150 tysięcy za post?
0: Tak. Tak, dobrze przeczytałeś. Czasami 500 000 złotych, bo to dla...

0: znajomych 100-150.
1: Dawać tych influencerów AI, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie, co tu się dzieje.
0: Przepraszam bardzo, ona jest artystką przez wielkie A, a tak? Nie influencerką.
1: Tak?
0: Tak.
1: Co pewnie jeszcze dofinansowanie by chciała.
0: A to już ze Skolimem proszę rozmawiać. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Alchemist Project w Maloradiu. Tell me. Przeglądałam sobie dzisiaj internet z rana. Wstałam, mówię, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje.
1: No i co tam w internecie?
0: Podcast, w którym dwie dziewczyny rozmawiają o rozmiarze plus size. I mam taki fragment przygotowany a propos samolotów. No bo wiesz, jak lecisz samolotem, tam jest mało miejsca na nogi, na brzuch, na wszystko.
1: Tak.
0: I ciasno jest po prostu. Posłuchajmy.
2: Wiem, że jest dużo dużych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują większej przestrzeni. Powinno być jakieś ułatwienie.
1: Zgadzam się z tym. Ja uważam, że powinien ktoś ponieść konsekwencje mojego stylu życia, ale żebym to nie był ja.

0: Mr. Rehab. Ciekawe, czy on jest hot tatą?
1: To nie wiem, trzeba tylko zapytać.
0: Będziemy mieli okazję.
1: No tak, bo Rehab zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: A my was tam wysyłamy, musicie słuchać uważnie naszej stacji meloradio.pl. Ja już się meloradio.pl, bez sensu powiedziałam. Meloradio po prostu, słuchajcie. Ale wchodźcie też na meloradio.pl.
1: Tam jest beka.
0: A ja się pakuję na Sunrise. Reklam.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona. Złotych.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
4: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe PL.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdże zaburzeń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Blame, Calvin Harris, John Newman. Calvin Harris wystąpi na Tomorrowland w Belgii, a my naszych słuchaczy tam wysłaliśmy. I na przykład Paulina tak się wczoraj cieszyła.
1: Ale jest zajebana!
0: Ta sytuacja.
2: No tak.
0: A teraz przenosimy się do Polski z kolei znowu.
2: Jesteśmy w Polsce, wiesz, kocham, kiedy rząd wprowadza nowe przepisy, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak je porządnie egzekwują.
0: No słuchaj, był sobie koleś, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia auta i ostatnio wpadł.
2: Tak.
0: Jadąc autem.
2: I to jeszcze na podwójnym gazie. Ale może on po prostu jakimś takim kotem jest, nie? I ma 7 żyć, więc dopiero teraz nie będzie jeździł, jak mu dadzą ten 7 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Genialne, genialne.
2: Ciekawe tylko, co ma w dowodzie wpisane.
0: Kot.
2: No tak.
0: Kot, miał. Nie wiem.

0: Bledka i jej Tańcz. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam lato za to, że można jeść dużo lodów i chodzić w fajnych outfitach.
1: Można, zwłaszcza, że będzie bardzo gorąco. I to nie tylko w Polsce.
2: Wiesz, że w zimę też można jeść? Nikt tego nie sprawdza.
0: Ale nie można mieć fajnych outfitów.
3: A już o 16 zagramy.
2: Talk to you, another.
0: To dopiero włoskie wakacje. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa grillowa 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
16: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
17: Stary Konin, ulica Witolda. Do Sztarka 3.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Po reklamie. Co jest grane w Koninie? Agnieszka Pędzik. Wieczór w Koninie zapowiada się pogodny. Warto wybrać się na spacer po bulwarze czy parku Chopina. Można też wpaść na stadion ANS, by pomaszerować z kijkami. O 19 zaczną się zajęcia w ramach akcji Chodzę, bo lubię. To świetna opcja dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z Nordic Walking. Trenerzy pokażą, jak prawidłowo chodzić z kijkami. Odpowiednia technika to podstawa, a dla starych wyjadaczy będzie to okazja, by pomaszerować w grupie i miło spędzić czas. Teraz propozycja na jutro. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej będziecie mogli się wybrać na spotkanie autorskie ze Stanisławem Jareckim. Będzie ono poświęcone jego autobiografii, a przez ponad 3 dekady był związany z kopalnią węgla brunatnego Konin. Początek spotkania o 17. O tej samej porze w KCK-u na małej scenie zacznie się widowiskowy koncert uczestników zajęć wokalnych zatytułowany Aleją Gwiazd.
20: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
21: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
22: W związku z zagrożeniem ekstremalnymi upałami służby są w gotowości, informuje MSWiA, bo od czwartku do soboty na zachodzie kraju temperatura może przekraczać 35 stopni. Alerty przed falą gorąca też w Chorwacji, dziś na termometrach 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi obecnie nawet 27 stopni, no i będzie rosnąć. No i jeszcze plaża roku, taka naj jest w Ustce. Tak wynika z plebiscytu magazynu Travelist, mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
23: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Woplu, który od wielu lat strzeże naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem.
22: Drugie miejsce zdobyło Świnoujście.
20: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, czy coś ci dzwoni?
21: Nie, chyba nie, ale... A nie, taki kurczę, taki bench. A dobre, dobre.
20: To w tej godzinie. Ale do mnie ktoś dzwonił, mówię serio.
21: Ale telefony to wyłączamy na programie.
20: Ale mama do mnie dzwoniła.
21: Ale dzisiaj jest dzień taty.
20: Ale mama do mnie dzwoniła, muszę z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że...
21: No to odbieraj, no co jest.
20: Co teraz?
21: No, halo.
20: Nie wstydzę się. Nie. To nie ten etap jeszcze u nas.

0: Stanach. Melodia w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co tak przewróciłeś na mnie oczami?
1: Nic. No, to nawet nie był przewrót oczami. Zrobiłem...
0: To było uznanie
1: takie
0: oczami.
1: Nawiązanie. No tak, ale widzisz. Tak właśnie mnie rozumiesz.
0: Ja cię doskonale rozumiem i w ogóle zaczekaj z tym wszystkim, bo o red flagach to porozmawiamy po 17.
1: Coś mi sugerujesz? O co ci chodzi teraz?
0: Dużo rzeczy ci sugeruję, ale za chwilę, czy coś ci dzwoni w Meloradiu Bad Angel.

0: Lordly. 16 minut po 16, słuchacie Freak Fightu w Melo. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek, o tej porze bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Gramy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie.
1: Mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie zbyt trudno. Mam wrażenie, że zaraz się posypią prawidłowe odpowiedzi. A prawidłowe i nieprawidłowe wysyłacie na WhatsAppie Meloradia odnośnik na meloradio.pl.
0: A co jest do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania jest Melo Mystery Box, tajemniczy box naszego merchu. Co tam się znajdzie? Nikt tego nie wie.
0: O, torba, tak nasz wydawca podpowiada.
1: No i oj, nie pso...
0: Ale nie tylko torba.
1: Niespodzianka popsuta.
0: Nie tylko torba. Będzie też gratis. Dobrze, ja zagram ten dźwięk. Wow. On moim zdaniem jest bardzo trudny. A już?
1: To tyle, no. Tyle wystarczy, myślę.
0: A mogę zagrać jeszcze raz?
1: Ależ,
0: dla tych,
1: proszę
0: co
1: bardzo.
0: Mają jednak kłopot? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszamy na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Powodzenia. Ja nie wiem, co to jest. Czy coś ci dzwoni?

0: How does it feel? Podkręcamy tempo. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy nasz dzisiejszy dźwięk, który niestety zgubiłam, ale się w ogóle tym nie przejmuję, bo już go znalazłam.
1: No, zaskoczyliście mnie, jednak nie było aż tylu poprawnych odpowiedzi, jak się spodziewałem, ale były ciekawe propozycje z archiwum Mix, wehikuł czasu, syrena alarmowa łodzi podwodnej.
0: Jeszcze raz? Syrena alarmowa?
1: Łodzi podwodnej.
0: Jest też poprawna odpowiedź od naszego słuchacza.
2: Jest to dźwięk z filmu Sex Misja.
1: I Robert. Same Roberty dzisiaj wygrywają.
0: No bo Roberty są hot. Brawo!
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary! Fundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Po reklamie.

0: bryska. Lato, pocałuj mnie, słuchacie Freak Fightu. A teraz zapraszamy was do Alicante. Podobno tam bardzo chętnie kupujemy mieszkania i w ogóle chcemy tam żyć.
1: Tak, jest nowy rekord. Polacy kupili 1126 nieruchomości w Hiszpanii.
0: A dlaczego? Bo ciepło? Bo
1: no
0: słońce?
1: Chyba tak, no inwestycja po prostu. To też jest w sumie zastanawiające, że tak krzyczymy, nie? Że o, przyjeżdżają tu do Polski, mieszkania nam wykupują, a sami lecą do Hiszpanii i kupują na potęgę.
0: No bo chcą zaznać luksusu, prawda? No, może przepiękni Hiszpanie?
1: Jakiego luksusu, jak tam jest kryzys gospodarczy od 20 lat?
0: Ale są piękni ludzie, okej?

0: Self-Aware, Lumix w Melo Radio. Jak robi koza?
1: Nie, o tym nie będzie w newsach. Ja nie będę tak robiła. Dlaczego? Ale będzie o kozach i owcach.
0: A jak robi owca?
2: Tak samo.
0: No nieprawda. W ogóle pała siadaj, nie zdałeś.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Yearbooks Graceland.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.
3: Reklama.
4: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
9: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: wszystko, czego dziś chcę.
20: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
23: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
24: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
25: O reklamie.
26: Meloradio Konin. Co jest grane w Koninie?
27: Agnieszka Pędzik na warsztaty z wyplatania wianków świętojańskich zaprasza Dom Pomiędzy w Koninie. Spotkanie z Małgorzatą Jaworską będzie pojutrze o 17. Dowiecie się na nim, jak uwić idealny wianek z kwiatów, ziół i traw. Poznacie też tradycję i symbolikę Nocy Świętojańskiej. W piątek z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszy projekt Puchą przez Gwarny Konin. Przed nami cykl interesujących spotkań. Podczas pierwszego będzie okazja, by posłuchać wykładu Gwara jako skarbiec lokalnej pamięci. Przygotował go dla Was językoznawca, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza Błażej Osowski. Start o 17 przy Dworcowej. A o 18.30 w kinie Oskard rozpocznie się pokaz filmu Człowiek z marmuru w ramach rewizji Wajdy. W tym filmie na wielkim ekranie zadebiutowała Krystyna Janda. Gra młodą i zadziorną reżyserkę filmową Agnieszkę, która decyduje się zrealizować film o stalinowskim przodowniku pracy Mateuszu Birkucie.
28: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harczarek on the mic.
1: Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich rejestracjach. Po roku pobytu w Polsce obcokrajowiec będzie musiał zrobić badanie techniczne swojego samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
29: Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
1: Minister ma nadzieję, że przepisy wejdą w życie od nowego roku. Nowe funkcje w aplikacji mObywatel można już elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, czy uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów. A na koniec Kraków, a tam pojawiły się naturalne kosiarki. To kozy i owce, które na miejskich terenach przez najbliższe miesiące będą sobie skubać trawę.
0: I mamy godzinę 17 i jak codziennie przydacie się, drodzy słuchacze.
28: Tak jest, będzie dzisiaj pytanie o flagi.
0: Flagi? Mhm. Ale to nie będzie test wiedzy ogólnej.
28: Kto wie?

0: uwielbiam, turn me on, podkręcamy tempo. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Melo Radio, bo mamy ważne pytanie. Jakie są red flagi u płci przeciwnej? Największe, według was? Bo według Jelenieskiej, posłuchajmy, to jest influencerka.
1: Numer 1 ciągle siedzi w telefonie. Numer 2 mówi tylko o sobie. Jeszcze dodajmy, wiecznie się spóźnia, a to nawet z wykrzyknikiem.
0: Wiecznie się spóźnia, to dla niej red flag.
2: No to ma rację w sumie, ja też nie lubię, jak się ludzie spóźniają.
0: Ale na pewno masz coś innego, coś jeszcze takiego tylko twojego.
2: No tak, tak. Chociaż to... Ale może na koniec powiem.
0: No, Mikołaj.
2: Ja powiem na koniec.
0: Obiecujesz?
2: No.
0: Na paluszek?
2: Na koniec powiem, no.
0: Na
2: nie, nie sięgnę.
0: Dobra, na paluszek przyrzekł. A wy dajcie znać. WhatsApp Melo Radio, czekamy na głosówki. Red flagi u płci przeciwnej. Mnie wypadł.

0: 15 po 17. My sprawdzamy, jakie są największe red flagi w związkach. Mikołaj, no obiecałeś.
1: Obiecałem, że będzie na koniec, czyli rozumiem, że już koniec.
0: Nie?
1: No to o co chodzi?
0: Dobrze, to ja jeszcze chwilę poczekam. Tak to teazuję, że to musi być jakiś banger po prostu.
1: No nie.
0: Okej, okay. Natomiast Ania napisała, że dla niej największym red flagiem jest to, jak chłopak nie płaci na randkach.
1: O nie, a kto zapraszał? To jest też ważne pytanie.
0: Jest to ważne pytanie. Na szczęście nasi słuchacze nie muszą się tym zupełnie przejmować, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: Wystarczy wejść na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 zł.
0: Bez kłótni, bezproblemowo meloradio.pl tam się kierujemy, a jak już tam będziecie, to nagrajcie nam głosówkę o największych red flagach według was. Czekamy na wiadomości od was.

0: Użel. Jego Moving to the Sun. Sprawdzamy wasze red flagi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Mikołaj, czas na ciebie.
1: No dobra, powiem swój największy w cudzysłowie red flag, ale to będzie takie boomerskie bardzo z mojej strony, bo bardzo nie lubię, jak ktoś nieironicznie używa słowa red flag. Po prostu.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A wiesz, że jeszcze jeden red flag poruszymy w tej godzinie?
1: Świetnie.
0: Content dla stópkarzy.

0: Melo Radio Kolin. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
10: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
11: Volkswagen.
12: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
13: A czemu się ubierasz?
12: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
13: A dzieci?
12: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
13: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
12: I duży parking.
13: To idealne miejsce.
12: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Po reklamie.
0: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival.

with this. Flip it.

0: wszyscy stópkarze będą niezadowoleni, bo mamy newsa prosto z Polski. I Mikołaj jest skupiony.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy będą niezadowoleni. Nie, może nie. Powiedzmy, o co chodzi. W Kołobrzegu, w toalecie miejskiej jest zakaz, bezwzględny zakaz mycia nóg.
0: 500 kary grzywny. Mhm.
1: No i tak właśnie mówisz o tych stópkarzach, że im będzie przykro, ale przecież ktoś to musi sprawdzać, nie?
0: Masz rację.
1: Wyobraź sobie, nie? Wychodzisz z toalety miejskiej, a tam chłop, proszę pokazać stopy. Brudne.
0: Nigdy nie pojadę tam na wakacje.
1: No jak to nie?
0: Nie ma szans, nie jedziemy.

0: dobry bit.
1: Fajny. Trips się postarał. I Mikolas.
0: Postarałby się odpisać na DM-a kiedyś.
1: Czekamy, Tripsiu. Kondzio jest już z nami. Hej!
2: Siemanko!
1: No i co tam?
2: Czekałem na jakieś bardziej ambitne pytania.
3: Ale to u ciebie.
2: Wspaniale, wyspałem się, będę do 22 z najlepszą muzą.
1: Wow, zostajemy z tobą.
4: A już o 18 zagramy
0: Waterfalls.
2: Jak widać, wzrok też dobrze, już wyćwiczyłem.
1: A James Hype będzie na Sunrise Festival
2: w Kołobrzegu.
1: My też.

0: Reklama. Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
3: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
4: Volkswagen.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, z tymi Ula Harciarek.
2: Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach. Podobnie jest we Francji, w centralnej części kraju ponad 43 stopnie. Upalnie też w Polsce. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni, a to może być niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
3: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
2: Pamiętajcie o piciu przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Na koniec piłka nożna. Mecz o Super Puchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Spotkanie Lecha i Górnika Zabrze zacznie się o 20:45.
1: No to sportowych emocji nie zabraknie na pewno.
2: Oj, będzie gorąco.
1: Tak jest. Gorąco to w ogóle teraz będzie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w Melo.
1: Oj, będzie gorąco, jak patrzyłem, to pod koniec tygodnia nawet prawie 40 stopni, my się przecież ugotujemy po prostu wszyscy, a tymczasem 18 na zegarkach, Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam, idziemy w Melo, oczywiście jak zawsze z najlepszą muzą, James Hype, Sam Harper i Waterfalls, to na dobry początek, gramy!
0: Melo Radio, idę w Melo.

Two Colors z Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 18. A niezłe tempo też narzuciła, słuchajcie, reprezentacja Norwegii na tegorocznym mundialu. Ograli ostatnio Senegal, no i to tak, że w Bergen dosłownie zadrżała ziemia. No ale, co się dziwić, że oni tak dobrze grają, jak na mistrzostwa pojechali, uwaga, z własnym żarciem. Zabrali, słuchajcie, pół tony ryb, 300 kilo łososia i 200 halibuta. No i całe szczęście, bo jakby się najedli amerykańskiej pizzy i fryteczek, no to po tym boisku zamiast biegać, to mogliby się co najwyżej turlać.

0: Fire, Fire, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 25 minut po 18. Niezły ogień też będzie już w ten weekend od piątku do 28 czerwca, czyli do niedzieli w Bożkowie na plaży Sadyba, bo tam Euforia Festival 2026, mocne brzmienie, energetyczne sety, a ja mam dla was i dla waszej ekipy karnety na to wydarzenie. Dajcie znać na WhatsAppie, pokażcie, jak byście zareagowali, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Volkswagen.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Avicii i Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A ja mówiłem wam, że mam dla was zaproszenia i dla waszej ekipy na Euphoria Festival 2026, czyli na znakomite rozpoczęcie wakacji. Od piątku do niedzieli się będzie działo w Boszkowie na plaży. No między innymi będzie Buzz Jackers, David Penn, DJ Inox, czy chociażby Lucas and Steve. No i pytałem, jaki byłby wasz okrzyk radości, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. No i Szymon się nagrał na naszym radiowym WhatsAppie.
1: Jak ja bym się dowiedział, że wygrałem, to powiem tyle. Jadą świry Boszkowo!
0: No to słuchajcie, ja czekam w takim razie na nagranie z autostrady i z trasy z tym okrzykiem. Jadą świry, jadą, bo to właśnie wy, ty Szymon i wasza ekipa jedziecie na Euphoria Festival.

0: Idev Melo.
1: Padło mi auto na rondzie, dymiło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19, a po 19, oj, sporo się będzie działo, bo będę miał dla was siano do rozdania. No, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, to myślę, że każdemu takie 200 dodatkowe się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście najlepszej muzy też nie zabraknie, bo w końcu idziemy w Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Oj, się będzie działo, ale Farben punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo!
2: To już 19 na zegarkach się zrobiła, ale oczywiście mam dla was mnóstwo muzy, której nie zabraknie w tej godzinie. Będzie Body Tak, to na dobre wejście w tę godzinę, ale Farben razem z nami. Za chwilę też m.in. Enrique Iglesias i Pitbull. No i za chwilę też dla kogoś z was będę miał szybką kasę. 200 jeszcze przed wakacjami. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: No to do kogoś z was już za chwilę popłynie mamona, a przynajmniej taką mam nadzieję. Numer telefonu właśnie wybieram. Przypominam, że czekam do 5 sygnałów, no ale mam nadzieję, że tak długo czekać nie będę musiał. Pierwszy sygnał za nami.
1: Tak słucham.
0: Cześć, Konrad Traczyk, Melo Radio z tej strony. Czy ja się do Kingi dodzwoniłem?
1: Tak, to ja.
0: Jaka radość w głosie. Ja myślę, że ty chyba się domyślasz w takim razie, w jaki ja sprawie dzwonię.
1: Nieważne w jakiej bazy, że dzwonisz, to i tak już jest mega fajna.
0: Boże, Kinga, żeby wszystkie dziewczyny tak reagowały, jak ja do nich dzwonię, to ja byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. No ale, że dzwonię z kasą, to podejrzewam, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego jesteś taka radosna. No właśnie.
1: Nie, pewnie.
0: Na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Wiesz co, wczoraj niestety spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Matko, jak ty ten telefon straciłaś?
1: No wiesz, jak relaks, słoneczko, jeziorko, no i gdzieś tam rzeczy obok położone, nagle wracasz do domu, orientujesz się, że telefon został, więc był to drogi wypad nad jezioro.
0: Ale dzwonić się po mnie,
1: więc było warto.
0: Słuchaj, no to ja mam dla ciebie 200 do tego nowego telefonu w takim razie. Jaka radość! Słuchaj,
1: no teraz to ja mogę pracować dalej.
0: Ideolo. Kinga, to ja tak zapytam jeszcze, tak troszkę gdzieś tam zajrzę, że tak powiem. Ty z chłopem tam byłaś nad tym jeziorem?
1: No byłam, no.
0: No to w takim razie nie tylko telefon trzeba wymienić, ale i chłopa, skoro nie dopilnował, ale to my już sobie porozmawiamy poza anteną.
2: Szybka kasa od Meloradia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Robin Schulz, to Better Times i to już 27 minut po 19. Dzisiaj Dzień Ojca, wszyscy świętują, składają życzenia, a już za chwilę podpowiem wam, gdzie zabrać starego, żeby się czuł prawie jak u siebie w domu. Artemas też nam zagra, to już za moment, zostańcie z Meloradiem. Meloradio!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
2: No kto, no wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani, Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką, niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.

Bryska i odbicie w Melo. Tak podkręcamy tempo przy wtorku i idziemy w Melo. W Dzień Ojca przy okazji. A ja obiecywałem wam, że będę miał propozycje dla waszych starych, gdzie najlepiej z nimi pojechać. No okazuje się, słuchajcie, że najlepiej to do Sopotu, bo w Sopocie co trzeci mieszkaniec, słuchajcie, jest po 60. Także albo ojca można zabrać, albo można dziadka, albo babcię. No tam na pewno się nudzić nie będą. Niemal najstarsze miasto w Polsce. W Ciechocinku już podobno drżą ze strachu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio. U nas Alan Walker jeszcze przed 20, ale spać bynajmniej nie idziemy, bo mam dla was jeszcze masę muzyk. To tam na drugiej zmianie, gdzieś tam już lekko może przysypie, już może o pójściu do domu. No to za chwilę na pewno jeszcze bardziej się rozbudzi, bo sporo dobrych kawałków.
1: A już o 20 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 nam się na zegarkach pojawiła, Dzień Ojca cały czas trwa. A jakie są kultowe teksty waszych ojców? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na kultowe teksty waszych ojców, ale mu zaczekała nie będzie. David Guetta i Just The Way You Are otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi pojawi się Magnetic. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio.

0: Ależ skład zmontowali. Jonathan PZ Liwka w Melo Radio 16 minut po 20. Ja pytałem was parę chwil temu o kultowe teksty waszych ojców. No i proszę bardzo, Adix.
1: Często jeździliśmy na mecze reprezentacji. Depnij, pip, synu, bo na hymn nie zdążymy. Także co mecz, to żebyśmy zdążyli na hymn.
0: Mocne, mocne. Mysza z kolei napisała na WhatsAppie, że tata choć na emeryturze zawsze mówi: nie mam czasu. To słuchajcie, jak my zawsze mówimy, że coś zrobimy zaraz, to my się tego od starych chyba nauczyliśmy.

No, z takimi numerami to nawet na drugiej zmianie w robocie tak jakby przyjemnie. I Sophie Lis-Bextor i gramy tak na 28 minut po 20 w Meloradiu. To jest też dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy, bo już jutro będziecie mieli szansę na kolejne 200. No jak zgarnić takie 200 od Meloradio, to może jutro nawet do roboty nie trzeba będzie iść na drugą zmianę? Kto wie?

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Calvin Harris i Rihanna za nami na 18 minut przed 21. Teraz będzie ktoś zupełnie inny, ale też ktoś, kogo doskonale znacie i lubicie. Marlon Hofstadt. No chyba go nikomu nie trzeba przedstawiać. No a my, jak zawsze, mamy dla was najlepsze świeżynki. No i taką świeżynkę, którą właśnie Marlon Hofstadt stworzył, numer I Like. Już teraz dla was mam. Podkręćcie mocno podkręćcie głośniki, bo to kawałek, który myślę, że nieraz zagra w waszych furkach tego lata.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

0: She's So Hyde w Melo Radio jeszcze przed 21. Niektórzy z was pewnie teraz jeszcze siedzą w robocie, ale jak tak sobie człowiek pomyśli, że już w piątek startują wakacje, no to od razu się chyba cieplej na serduszku robi, co nie? Ale to zleciało. Tak jak zleciało do tego, że za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: I Run. Tak punktualnie zagramy o 21, bo kiedy inni gadają, to my gramy dla tych, którzy w robocie albo być może gdzieś tam na ostatnich zakupach wieczornych.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Nie ma spania, to czas grania. Od I Run zaczynamy 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Pitbull i Afrojack, będzie też Gabri Ponte, Kygo. To wszystko jeszcze przed 22, więc warto być razem z nami. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy.
0: Melo Radio. Idę w melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał na kwadrans po 21:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy niedługo nie będziemy musieli spać, żeby być wypoczęci? No wszystko jest możliwe, bo czytam właśnie w internetach, że zrobili ostatnio taki eksperyment, w którym oszukali mózg myszy, że tam niby część funkcji się wyłączyła, a one, uwaga, uznały, że są wypoczęte. No czy to się też na ludziach da zrobić, to się pewnie dowiemy za jakiś czas. No ale ci, którzy dużo imprezują, no to wiedzą, że po dobrym melo, z dobrymi napojami, no to człowiek też i po 2 godzinach potrafi uznać, że jest już wyspany i wypoczęty. Gorzej tylko, że później trochę boli głowa.

Brown. Flowrider i Sia na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo. Ja już odliczam dni do Sunrise Festival. Nie wiem jak wy, to już coraz bliżej. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu się będzie działo. Będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, będzie Rehab. No i będzie też on, czyli Sony Fodera, który już teraz przed nami razem z Libianką i Let Me Be In Your Arms.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 22. Justin Bieber i Nicki Minaj nie wystąpią w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, ale przeglądam internety i słuchajcie, jest taka nieoficjalna lista gwiazd, które mają się pojawić. No i na przykład ma pojawić się Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, ma być też Dawid Swakowski, czyli żurnalista, Kuba Szmajkowski, ale też Jakub Patecki, czyli Patec jednym słowem. No jak to się potwierdzi, to ja czekam jeszcze w takim razie na Friza z Majusią. A to już DNA, David Guetta, Andrea Bocelli. Podkręcamy tempo, dajcie głośniej.

Ależ to dobrze brzmi. Tobi Romeo i Fly High w Melo jeszcze przed 22. O, to chciałem powiedzieć. Bawcie się dobrze tej nocy, bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 18. Wszystkiego dobrego. Hej!

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: M to muzyka.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,